energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: na maksa.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: Najlepiej rozpocząć czwartek właśnie z hitami na maksa. To Lumix i Self Aware. I dzień dobry, wstawaj, nie udawaj.
1: Siemanko.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Patrzymy w gwiazdy jeszcze o poranku. I słuchajcie, okazuje się, że podobno najszybciej starzeją się osoby z podznaku panny.
0: Tak, to znaczy to są co prawda astrolodzy, którzy tak tylko uważają. Jasne, rozumiemy.
2: No i co w związku z tym?
1: Jest nowy sposób, to jak powiedzieć komuś, że się trochę zestarzał z wyglądu, to wystarczy powiedzieć, ej, wiesz co, chyba ty jesteś z podznaku panny.

0: Jeśli słyszycie ten nowy numer od Tobiego Romeo, no to wiadomo, że to jest RMF Max. Gramy dla was nowości i przy okazji mamy też nową super rzecz na poranek, czyli nowy, fajny, wakacyjny serial. Posłuchajcie sami.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Mati i Sandra spotykają się na naszym miłosnym przystanku Paradise. Ciekawe, czy uda im się wspólnie wsiąść do tego autobusu z napisem Love.
3: A czy ty jesteś dzisiejszą temperaturą?
1: Cesarz podrywu, mechanik namiętności, idzie jak burza.
0: Ale jestem, ale że co, że jestem taka wysoka?
3: Nie, powinnaś być w Hiszpanii.

0: Myjemy zęby, zakładamy skarpetki, tylko wiadomo, żeby krótkie, bo dzisiaj będzie też bardzo, bardzo ciepło i słuchamy jednocześnie hitów na maksa. Specjalnie dla was Likely i I Follow Rivers we Wstawaj, Nie Udawaj.
1: A my, ekipa, przeglądamy dla was newsy, żebyście mieli fajne ciekawostki na rano. I tutaj odkrycie archeologiczne w Warszawie. Pod Pałacem Brühla odsłonięto fragment murów przedwojennego ogrodu MSZ.
2: To ja myślę, że na pewno coś tam jeszcze się znajdzie. Nie wiem, jakieś na przykład pierwsze słoiki warszawskie, albo na przykład pierwszą w historii maczę na Grochowym.

0: To już jesteś uspokojony dzięki hitom na maksa. Dawid Podsiadło i Na Błysk na 6 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: A teraz, Matko Bosko, co nam tutaj budują,
4: Matko,
3: słuchajcie?
4: Bosko.
3: Będziemy lepsi niż Rio, słuchajcie. Pod Toruniem powstaje monumentalny pomnik.
4: Gargantuicznie ogromny.
3: Matki Boskiej. Wybudowany przez jednego z najbogatszych Polaków. Aha. 55 metrów w górę. Wyobrażacie to sobie?
4: To się chyba nam kroi nowe takie święto narodowe.
3: Jakie?
4: Matki Boskiej gigantowskiej.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To wielkie obchody się szykują.
3: Oe, oe.
0: Oe, oe.
3: I 7 po 6.

0: Od samego rana najlepszy na świecie nastrój robi Ale Farben i RMF Max. 16 po 6 na zegarach.
1: No i kochani, przeglądamy internet, żebyście mieli fajną dostawę ciekawostek i beki od rana. No i tak, słuchajcie, no u nas gorąco, ale w innych częściach świata zgoła inaczej. I tak na przykład w Nowej Zelandii, no tam są śnieżyce.
2: Śnieżyce.
1: I sytuacja jest dramatyczna. Niektóre miejscowości są sparaliżowane, drogi zablokowane.
0: Mogę coś powiedzieć?
1: Tak.
0: Ale im dobrze.
1: No,
2: matko boska. Ale w ogóle dajcie spokój. W takie upały jeszcze odśnieżać? RMF Max. RMF
3: Max. Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
6: Sprawdź u dealera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
7: Volkswagen. Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol! Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
1: I po reklamie.

0: To jest właśnie bardzo dobry numer, dlatego go słyszycie w poranku RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Avicii oczywiście, tylko chciałem dodać.
3: Dobrze, że dodałeś.
4: Wstawaj, nie udawaj, wracamy, słuchajcie, nad Bałtyk, bo tam się działy rzeczy niezwykłe. Bartłomiej Kubkowski, przypomnijmy, przepłynął przez Bałtyk, wpław ze Szwecji.
3: Jeszcze raz brawo.
4: Tak jest, no i pierwsze co zjadł, już wiemy co to było, pierwsze co zjadł po przepłynięciu tego Bałtyku, przypomnijmy, ponad, grubo ponad 50 godzin, to był kotlet mielony i ogórek małosolny.
3: I to jest faktycznie tak, że jesteś tym co jesz, bo jak przepłyniesz Bałtyk, to możesz się poczuć jak taki solidny ogórek małosolny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ale że co, że zielony?
3: Siny.
4: Tak, zielony. Słony też przekazuję.
3: Ja też byłem zielony, jak wyszedłem z Bałtyku.

0: papi, łapa papi. 6:40, topik Becky G, sorry papi. I my przy okazji też dzisiaj bawimy się razem z wami, bo to jest najlepsza poranna ekipa RMF Max, czyli wy, moi drodzy.
1: Także mordeczki, trzeba dokończyć zdanie, ale bym se dzisiaj...
2: No to tak. Ja muszę pomyśleć, co ja bym se dzisiaj... Nie wiem, na przykład ja bym se dzisiaj nie przyszła do pracy. Ale wymyśliłam to, tak naprawdę chcę tutaj bardzo być.
1: Ja bym se zjadł arbuza.
0: Ja bym se dzisiaj poleżał po prostu.
2: No to dajcie znać, co wy byście sobie dzisiaj zrobili. Messenger RMF Max, tutaj nagrywacie głosóweczki. Zwłaszcza jak to jest wasz pierwszy raz, zapraszamy, są fajne nagrody. Przytulamy tutaj na antenie. Nagrywajcie się śmiało.
1: I niech wszyscy się dowiedzą i zróbmy taki katalog różnych pomysłów dla tych, co się nudzą. RMF
3: Max. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
5: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
4: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
6: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
8: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Poczuj klimat w swoim ogrodzie. Już 8 i 9 sierpnia zapraszamy na kiermasz w Szkółce Roślin Niemczyk. Przygotowaliśmy piknik pod żaglami i przepiękne ogrodowe inspiracje. Czeka na was bogata oferta roślin ozdobnych, iglastych, liściastych, bylin, traw, a nawet roślin wodnych. Poczuj wiatr w żaglach przy muzyce na żywo. Bądź z nami już 8 i 9 sierpnia od 9 do 17. Szkółka Roślin w Bątkowie. Twoje zielone miejsce na mapie.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Do mycia zębów i do wbijania parawanu Moistman w RMF Max na 11 minut przed godziną 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
0: Co tam cię świeży, Mateuszu? Każdy się
3: mordeczki.
0: Może pomylić.
3: Właśnie, ciężko pracujemy nad tym, żebyśmy mieli dobry humor od samego rana i spytaliśmy was, zrobiliśmy zabawę, żebyście dokończyli zdanie. Ale bybse dzisiaj.
4: I na przykład Monia byse dzisiaj.
5: Ja to bym sobie dzisiaj poleżała pod palmami z moim misiem.
4: No tylko średnio się przytulać, nie? Bo i tak będzie za gorąco.
6: Ja bym dzisiaj rzucił robotę.
0: O!
4: Paweł!
0: Można się zainspirować.
4: Paweł, bo mamy głosówkę od Agi.
5: Zwolniłabym tych pracowników, co mnie tak męczą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Taki jest ambaras, żeby dwoje chciało na nas.
0: Dogadajcie się tam jakoś.
3: Dobrego dnia, mordeczki.
4: Ale spokojnie, my tutaj zostajemy. Tak, fukaj, tak. Miwka, chcę więcej. 10 minut do 7, to jest RMF Max.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: No i po co jechać na Narodowy? Macie specjalnie dla was koncert do weekenda w domu. Blinding Lights, 5 przed 7.
1: No i przede wszystkim u nas nie jest gorąco, nie ma tłumów, a jeszcze zmieści się flash, bardzo proszę.
0: I wodę możecie zabrać ze sobą.
2: To wszystko dla was. Sport, pogoda.
3: Max.
0: Flash.
3: Flash. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: Tesla z Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Tylko u nas, tylko w RMF Max sprawdzone świeże informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No i zaczynamy od doniesień z Kujawsko-Pomorskiego. Trwa dogaszanie wieczornego pożaru parku handlowego przy ulicy Kossaka w Bydgoszczy. Ogień pojawił się po godzinie 23. Nikt nie ucierpiał, a przyczyny wciąż nie są znane.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A my wracamy teraz do głośnej afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Audyt zlecony przez władze stolicy wykazał dziesiątki nieprawidłowości. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji, były radny KO w ubiegłym roku, zarobił tam ponad 1 600 000 złotych. Co w takim razie wykazała kontrola?
2: Funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie w ogóle nie istniała, choć wypłacano za nią wynagrodzenie. Dodatkowo szpital z jednym, których zakres w dużej części się pokrywał. W praktyce placówka wielokrotnie płaciła za to samo.
1: Tyle od Michała Krasonia. Tymczasem Polska zmaga się z ekstremalnymi upałami. Dziś ponownie na termometrach okolice 38 stopni. To bardzo niebezpieczna pogoda. Szpitalne oddziały ratunkowe mają teraz co robić. Przejmują nawet o 30% więcej zgłoszeń.
3: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
4: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
1: W Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie był Michał Dobrołowicz. A dziś od Dolnego Śląska aż po Warmię i Mazury może zagrzmieć. Miejscami spadnie do 45 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się do 100 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad, a ostrzeżenia wygasną o godzinie 10 jutro. Więcej pogodowych doniesień tuż po sporcie, na który oczywiście zapraszam już teraz. A z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o 8. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy Górnik Zabrze uległ węgierskiej ekipie Ferencvaros 0-1. Było kilka okazji, ale niestety ostatecznie wicemistrzowie Polski przegrali.
5: Dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego wpadnąć do tej bramki, ale chłopacy trochę podejmowali złe decyzje, przekładali si to na drugą nogę i często jest to najłatwiejsze rozwiązanie, to najlepsze.
1: Mówił po meczu Michał Gaszparik, trener Górnika. Za tydzień w Zabrzu trójkolorowi będą odrabiać stratę. Z boisk przenosimy się teraz na korty, bo w turnieju ATP w Montrealu Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. No, pogoda dziś będzie bardzo niestabilna w całym kraju. Mogą pojawić się burze miejscami, może zagrzmieć, może popadać, może silniej powiać. Jeśli chodzi o termometry, one będą wskazywały wciąż bardzo wysokie wartości, choć nie wszędzie, bo nad morzem 25 stopni, więc trochę takiej ulgi od ukropu. 27 to Szczecin, 28 Poznań, no ale już Warszawa na przykład 32 kreski, Katowice podobnie i 35 Kraków, najwięcej 38 w Rzeszowie.
6: No, próbowaliście może, jak jest duża temperatura na termometrze, to może wystarczy tylko tak obrócić do góry nogami.
7: Tak, to podobno pomaga, wtedy wszystko spada tak naprawdę, więc spróbujcie sami, no.
8: My w RMF Max, niezależnie od tego, ile na waszym termometrze, robimy bardzo przyjemny letni upał hitami na maksa. Michiko, już teraz za chwilę Black Eyed Peas, a my, no co, jesteśmy, zostajemy.

0: La, la, la, la, la. Black Eyed Peas to kawałek Shut Up. Jest 9 minut po godzinie 7, a my mamy dla was najlepsze informacje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Zbadano Polaków, słuchajcie, pod kątem lodów.
0: I co, i wyszło, że kolana strzelają, nie?
3: Nie no, sprawdzono to, jakie lody lubimy jeść najbardziej i wyszło z tego badania, że śmietankowe, truskawkowe, takie klasyki, to są w ogóle lody dla dziadersów.
0: No, no.
3: Królują tak, no. Smaki Dubaj i smak matcha.
4: Aha, no pewnie, nie, bo teraz lody się nie mogą nazywać normalnie, tylko się muszą nazywać tak typu szepty miętowej wsi albo orzechowa norka.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No wiadomo, dubajska matcha o smaku pistacji kręcona na wodzie spod ramenu z Warszawy.

0: Ale buja, bo to oczywiście RMF Max. Jest o 16 minut po godzinie 7. Będziemy was bujać przez cały dzień, więc koniecznie z nami zostańcie.
1: No i teraz bardzo wakacyjny temat, bo wiemy, gdzie jako Polacy jeździmy na wakacje. Góry po raz pierwszy, słuchajcie, od dawna wyprzedziły wakacje. Bałtyk. Sporo więcej rezerwacji właśnie pod Tatrami, także hej.
2: O, panocku. Hej. Ale to spoko, bo gdzie nie pojedziesz, to są te same stoiska z tym samym badziewiem, z tymi maskotkami, ale w górach przynajmniej ciupagi nie budzą podejrzeń, tak jak nad morzem.
3: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153. www.mg-autostyl.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
2: Gratulacje!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Mamo, one latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
11: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
15: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na Maxa.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Mamy Szona Pola w domu,
3: ten
2: widzę.
3: Ten koleś jest nieśmiertelny.
4: Ten gość jest akurat za 15 zł do wynajęcia. Mówię oczywiście o Matełce. Ale przy okazji dzisiaj bardzo ważny mecz. Dzisiaj dużo się będzie działo w sporcie. Dzisiaj w Lidze Europy Lech Poznań będzie grać z ekipą z Wysp Owczych. To jest ekipa Klaswik. No i wiecie, przede wszystkim na tym etapie już nie ma słabych drużyn, nie? To umówmy się. Wiadomo, Wyspy Owcze zrobiły ogromny progres, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że dzisiaj o 19 będzie bardzo gorąco.
2: Dlaczego?
4: I nie chodzi tylko o trybuny, bo jak będą upały, to będzie hydration break. No i mam nadzieję, że wtedy Wyspy Owcze zejdą na tę przerwę, my strzelimy bramkę, a oni się nie skapną.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na ile siedzę na piłce, ma to sens.

0: Ostatni dzień lata to najlepsze wakacyjne hity. Wiem, że nie, ale Gibbs, Igo, Formani akurat te zagrali, więc musiałem powiedzieć, no oni tak nazwali numer, co ja mam do tego, nie?
1: No właśnie, nie.
0: Absolutnie nic nie
1: proszę
0: mam
1: proszę nie
0: tego.
1: Straszyć ludzi, to jest RMF Max, to jest Lato na Maxa, no i teraz uwaga. Mamy taką zabawę, bo jak jest Lato na Maxa, to znaczy, że jest super gorąco. I no. Pytamy was
2: o to, żeście dokończyli zdanie mordeczki. Jest tak gorąco, że...
0: I ekipa, teraz nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max. W szczególności, jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś, zobacz, przekonaj się, jakie to jest proste, bo to jest naprawdę easy, nie?
1: No i w szczególności, jeżeli chcesz wygrać fajny wiatrak od RMF Max na te wszystkie upały, które jeszcze pewnie przed nami.
0: My spróbujemy, że my pomagamy.
2: Spróbujemy, jest tak gorąco, że...
0: I tutaj jest twoja głosówka, na przykład, że basen musi się wykąpać, nie?
2: Że robisz herbatę po prostu mocząc ją w wodzie.
3: Reklama.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
1: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin. The hits
2: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
5: Terapeutyczny punkt przedszkolny Zielony Słonik ma jeszcze jedno wolne miejsce. Tu twój maluch otrzyma profesjonalną, bezpłatną opiekę oraz różnorodne, darmowe terapie. Odwiedź nasz fanpage Zielony Słonik, Plante 87.
6: Magia opanowuje Big Włocławek. Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
7: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
8: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
9: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
10: I po reklamie.
11: Tak brzmi lato. Na maksa.
12: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: najlepsze wakacyjne bęgery. Dokładnie, 13 minut do 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: I słuchajcie, ekipa, robimy razem dobrą robotę. Poprawiamy humor od samego rana wszystkim, całej Polsce. I zapytaliśmy was, żebyście dokończyli zdanie: jest tak gorąco, że...
4: No i absolutnie zalaliście nas odpowiedziami o kurach, słuchajcie, tak, tak. Że kury znoszą jajecznicę, więc ja...
0: Albo jajka na twardo jeszcze, tak, też były jajka na twardo.
4: Ja myślę, że to musi być prawda w takim razie. Chyba sprawdźcie się... swoje kury.
3: Muszę sprawdzić swoje
4: może
3: kury.
4: Może śniadanie już jest gotowe.
3: Sprawdźcie jajecznicę.
0: Albo koniecznie sprawdźcie głosówkę od Dagmary.
5: Jest tak gorąco, że nawet suchy szampon sobie nie radzi.
3: O, to jest teraz wrzący szampon.
0: I mamy jeszcze głosówkę od Madzi, do której leci wiatrak.
6: Jest! Jest tak gorąco, że ryby w morzu pocą się.
3: No tak, ale nie w Bałtyku, bo jest tak gorąco, że w Bałtyku to dopiero ściągają szalik.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: Słuchajcie, można tańczyć od samego rana, nikt nie zabrania robić tego przed 8. Dua Lipa w RMF Max.
1: Ale dzisiaj jednocześnie uwaga, bo dzisiaj temperatura na termometrach ma przekroczyć poziom męskiej gorączki.
0: O nie.
1: Ma być więcej niż 36 i 7. Także,
0: ciężko to będzie nam znieść.
2: Tymczasem wszystkie cenne informacje, mądre i dobre, potrzebne już za moment we fleszu.
1: I za 5 minut dokładnie, bo jest 7:55.
3: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
13: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
14: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
17: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
18: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.
0: Na słońce.
12: Na tarasie.
6: Na działce.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max.
16: Włocławek 89,2 FM.
0: Jest 8 w RMF Max, jest garść najświeższych, sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie.
20: niestety najnowszym raportem z dróg otwieramy to wydanie Flesza, bo w tej chwili utkniecie w korkach na Krajowej 50 na Mazowszu. To jest odcinek Kołbielek-Mińsk Mazowiecki. W pobliżu miejscowości Rudno doszło do tragicznego wypadku. Osobówka wypadła z jezdni. Wprowadzono ruch wahadłowy.
21: Słuchacie RMF Max.
20: Tym żyją kierowcy w kraju. Średnio za litr oleju napędowego w Polsce płacimy już ponad 8,20 zł. Za litr 95 trzeba dać około 7,55 zł. Na stacjach benzynowych wciąż droga, a rząd analizuje możliwość ponownego, częściowego wznowienia pakietu CPN. Premier Donald Tusk czeka jednak na ruch prezydenta USA. Donald Trump nie wykluczył, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus zostanie odblokowana.
22: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
20: Podkreślał premier Donald Tusk. Od początku roku aż 90 razy pociągi zignorowały czerwone światło. Urząd Transportu Kolejowego przedstawił niepokojące dane. Przedstawiciele maszynistów skarżą się, że mają więcej obowiązków, a to może wpływać na skupienie na trasie.
23: Na przykład niedawno wprowadzony został tak zwany elektroniczny rozkaz pisemny.
24: W tym rozkazie pisemnym są wpisywane wszelkie ograniczenia od rozkładu jazdy, wskazywane miejsca niebezpieczne. Kiedyś to były drukowane rozkazy, które dyżurny ruchu odczytywał maszyniści. On miał czas się z tym zapoznać.
23: Tłumaczy prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
20: Na tematem zajął się Igor Skrzypek. No i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o 9:00. Natomiast czas teraz na informacje ze świata sportu. Tuż potem prognoza pogody. Hubert Hurkacz ma powód do świętowania. Nasz tenisista popisał się w turnieju ATP rozgrywanym w Montrealu, pokonując Alejandro Tabilo 6-4-7-6 i tym samym zapewniając sobie awans do trzeciej rundy.
25: Był to bardzo zacięty mecz. Też Alejandro Tabilo prowadził 2 razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę, że zwyciężyłem w 2 setach.
20: To był Hubert Hurkacz. Za burtą turnieju WTA 1000 w Toronto z kolei Magdalinet przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6-5-7. No i teraz jeszcze zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Górnika Zabrze pokonani w Budapeszcie w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy przegrali z Ferencvarosem 0-1. Słuchajcie, no dziś natura serwuje nam cały pakiet emocji. Najpierw tropiki, później spektakularne wyładowania. Niestety dziś może zagrzmieć w wielu miejscach kraju. Uważajcie na siebie. Do 25 stopni dziś nad morzem, więc no, całkiem przyjemnie, znośnie, ale już na przykład w Warszawie 32 kreski, podobnie będzie w Katowicach. 35 stopni zobaczymy w Krakowie, no i najwięcej 38 kresek zanotuje Rzeszów. A jutro już trochę lepiej, 26 stopni, ale też słonecznie.
26: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Matsuoka, dealer marki Omoda. Włocławek, ulica Toruńska 121. Max. Hity na
2: Max. 3 minuty są już po godzinie 8. Jeżeli mieliście do pracy na godzinę 8, to złe informacje mamy dla nas. Jeżeli jeszcze nie weszliście, oczywiście.
0: Można zdążyć jeszcze na 9:00.
2: Oho,
0: to jest dobra informacja.
2: Jedziemy z wami, ciśniemy bekę. Dzień dobry. Na tym polega ten poranek. Karolina Kowalska,
0: Mateusz Marek
2: i Filip Kliber. Bądź ordo.
27: Ja się z

0: Nico, Vince, am I wrong? 8 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: I teraz, kochani, musimy dla was specjalnie ogłosić nowy program Bonus Plus.
2: Bonus Plus to jest program dla każdego Polaka, każdego słuchacza. Słuchajcie, mamy w tym programie i w tym momencie do rozdania 15 tysięcy złotych.
0: To program, który nagradza wysyłających.
1: I ty możesz do niego dołączyć.
2: No bo każdy może.
0: Wyślij za 3,69 SMS-a o treści Max, żeby wejść do gry o 15 tysięcy złotych.
1: Ale jak wyślesz teraz, to dołączysz do programu Bonus Plus i tylko nasz program teraz mnoży twoje szanse razy 600.
2: Wow. Wejdź na rmfmax.pl i kliknij w ten taki wielki złoty baner.
0: U nas może skorzystać każdy. Każdy ma takie same szanse.
1: Ale tylko przez 10 minut od tego momentu.
2: Kasa de Palma. Wejdź na rmfmax.pl albo wyślij teraz SMS z hasłem Max na 7327.
1: Do zgarnięcia 15 tysięcy złotych.

0: Dla tych wszystkich, którzy potrzebują rozruszać biodra o poranku. Inna i Morenito, 18 minut po godzinie 8.
1: Nowe prawo, słuchajcie, będzie na wsi. To prawo ma chronić mieszkańców wsi właśnie przed
2: pretensjami.
1: Przed miejskimi pretensjami. Krótko mówiąc, jak się kupuje dom na wsi, to trzeba będzie u notariusza potwierdzić, że wiemy, z czym mieszkanie na wsi będzie się wiązało.
2: Ciekawe, czy jak taki notariusz przejdzie na spotkanie, to będzie miał za sobą taki klaser próbek.
1: No na przykład?
0: Na przykład próbki obornika, nie, żeby miał, no.
1: Albo próbki na przykład dzwonów kościelnych.
2: No i obowiązkowo nagrane dźwięki kombajnu o 23 i pianie koguta o 5 rano. Ale i tak na polskiej wsi oczywiście jest najlepiej. Pozdro dla wszystkich.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Matsuoka, dealer marki Omoda. Włocławek, ulica Toruńska 121.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5. Już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Castorama!
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
19: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Lato bez tego numeru, no to nie mogłoby się w ogóle zadziać. Avicii w RMF Max o 8:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: No i kochani, wiemy, że o tej porze są różne śniadaniowe rozkminki, trudne wybory, dlatego nasze pytanie o śniadanie dzisiaj. I jest już z nami Ada Borek z kabaretu Nowaki, którą na pewno kojarzycie.
4: Siemano Ada. Ada, posłuchaj, są dwie ostatnie rzeczy w lodówce, nie? I co wybierasz? Śledzie czy taki mało pewny jogurt?
5: Ja bardzo chętnie z niepewnym jogurtem wymieszam śledzie.
3: Nie!
0: Nasza dziewczyna.
4: Bardzo dobrze.
5: Jeśli jest to taki dzień, jeśli jest to taki dzień jak dziś, to z radością, bo zaraz wychodzę do ludzi.
4: Ale to bardzo dobrze. Bo przede wszystkim dbasz o ekologię, nie marnujesz jedzenia. Super,
5: nie na marnowanie jedzenia.
0: Słuchajcie, to jak wchodzimy gwiazdą do lodówki, to teraz wejdziemy też wam. A co? Z wami też się przecież przyjaźnimy przede wszystkim. Pytanie, co wy macie w lodówce, co macie na śniadanie? Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Już dajemy najlepsze hity na świecie. Shakira z nami w RMF Max, 21 minut przed godziną 9. No i pytamy was
1: o to, co jecie na śniadanie. A właściwie pytanie brzmi:
2: co Polacy jedzą w pracy?
1: Posłuchajcie, co je Ania.
3: Ja światło mam w lodówce, dlatego dzisiaj jestem na kupnej sałatce na śniadanie w pracy.
1: No i widzisz, jeżeli masz dzisiaj kupną sałatkę w pracy, to przy okazji możesz się poczuć jak Ania.
0: To prawda.
2: I feel you, bro.
1: I feel you. A za to co ma Tomek?
4: Niestety u mnie na śniadanie sucha kanapka z suchą wędliną i wszystko na sucho. Łe.
1: Ale to Tomek, to rzeczy się trzyma w lodówce, a nie na fotelu pasażera w samochodzie.
2: Smacznego tak czy się jak wszystkim.
0: Uwielbiamy was.
5: Reklama. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Poczuj klimat w swoim ogrodzie. Już 8 i 9 sierpnia zapraszamy na kiermasz w Szkółce Roślin Niemczyk. Przygotowaliśmy piknik pod żaglami i przepiękne ogrodowe inspiracje. Czeka na was bogata oferta roślin ozdobnych, iglastych, liściastych, bylin, traw, a nawet roślin wodnych. Poczuj wiatr w żaglach przy muzyce na żywo. Bądź z nami już 8 i 9 sierpnia od 9 do 17. Szkółka Roślin w Bątkowie. Twoje zielone miejsce na mapie.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: I po reklamie.
14: Na siebie.
3: Nad morze.
14: Na metę.
6: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Wszyscy ci, którzy chcą być na bieżąco z nowościami, słuchają RMF Max, słuchają Wstawaj, Nie Udawaj i dzięki temu wiedzą, co w branży muzycznej piszczy. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad na 9 przed 9.
1: Mateuko.
2: Spokojnie, spokojnie, nie przegapiliście? Jest i zaraz będzie kolejny odcinek waszego nowego, ulubionego wakacyjnego serialu.
3: Pierwszy radiowy serial o miłości.
4: Miłość jest krótkowzroczna.
3: Jessica i Patryk biorą udział w miłosnym quizie wiedzy. Pytanie jest, kim był Henryk Sienkiewicz?
2: No coś kojarzę, to jest skrzyżowanie koło mojego domu. No to on chyba, nie wiem, wynalazł tę ulicę czy coś?
3: Nie sądziliśmy, że w tym pytaniu można się pogubić, ale czy nasza para znalazła się właśnie na miłosnym zakręcie?
5: Szczerze? Zabujałem się w niej od razu. Ja serio, ja kocham takie inteligencyjne kobitki, nie?
3: Kochani, to będzie prawdziwy potop.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Robin Schulz, Barbs, kawałek Better Times na 5 minut przed godziną 9. To są najważniejsze informacje, w sensie te we fleszu.
1: Że będą.
0: Że będą. O, to dobrze, że jesteś Matełko, bo ty powiesz, że one będą.
1: Wytłumaczę, jeszcze raz, spokojnie. Będzie flesz, sport i pogoda.
0: Już za chwilę w RMF Max. Max.
2: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na

0: dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis, a tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
4: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
10: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Dziewiąta, Marek Nikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Włocławek. Ceny na stacjach paliw biją rekordy, diesel jest najdroższy w historii, a benzyna kosztuje najwięcej od początku roku.
2: Olej napędowy drożeje najszybciej, średnio w kraju kosztuje już 8 zł i 22 grosze. Benzyna także bije tegoroczne rekordy. Za litr 95 kierowcy płacą średnio 7 zł i 55 groszy. Najtaniej jest na Pomorzu, najdrożej tankują kierowcy w województwie kujawsko-pomorskim. Eksperci nie wykluczają kolejnych podwyżek, a premier mówił wczoraj, że rząd cały czas zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogłyby obniżyć ceny na stacjach.
1: Tyle, Michał Krasoń. Po dziewiątej we Fleszu błyskawiczny raport z dróg. Te krajowe i wojewódzkie przejezdne w mieście też bez większych korków, zatorów i utrudnień. Pogoda w tej chwili kierowcom sprzyja, widoczność jest bardzo dobra, a nawierzchnie suche. Ale synoptycy ostrzegają, że po południu może przyjść załamanie pogody, ulewa i wtedy warunki zrobią się bardzo złe. A więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. Możecie już składać wnioski o wyprawkę szkolną. Uczniowie z Włocławka mogą skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom. Rodzice na składanie wniosków macie czas do 8 września. Dokumenty należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Festiwalu Wisły. Jutro i pojutrze na Włocławian w każdym wieku czekać będą rejsy, koncerty, flisacy, a także smaki regionów. Posłuchajcie o szczegółach.
3: Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka będzie można je podziwiać.
1: Zachęca Marcin Karasiński z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej. Niestety festiwal będzie się też wiązał z utrudnieniami dla kierowców, o czym powiemy we Fleszu za niecałą godzinę.
4: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Kolejne duszne i parne popołudnie przed nami. Tym razem natura da nam jednak trochę odetchnąć. Na popołudnie synoptycy zapowiadają burzę. Nagłe załamanie pogody będzie się wiązało także z porywistym wiatrem z zachodu. Ale to wcale nie oznacza, że czeka nas jakieś mocne ochłodzenie. Dziś maksymalnie na termometrach do 29 stopni. Ciśnienie w normie. Pamiętajcie tylko, by mieć przy sobie parasol, nawet jeśli za oknem na razie piękne słońce i bezchmurne niebo.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
7: Słuchajcie, są 3 minuty po godzinie 9:00 i może urlop jest fajny, nie? Tak. Ale fajny. Czy byliście kiedyś u nas na TikToku?
8: O, właśnie, to jest pytanie. Czy byliście u nas na TikToku? Bo jeśli nie, to my już tam jesteśmy, już tam na was czekamy z naszą zabawą.
9: A jeśli jesteście w pracy, to też warto zacząć od przerwy.

0: Ariana Grande. Jeszcze przed pierwszą kawą ewidentnie taka rozmarzona, taka lekko zaspana. No takie bywa życie w czwartkowe przedpołudnie, ale mam nadzieję, że jeżeli u was ta kawa jeszcze nie wjechała, no to wspólnie sobie tę pierwszą kawę wypijemy. Jeżeli będziecie pili drugą, też nie ma problemu. Nieważne, ile kto ma na koncie, wypijemy sobie kawkę wspólnie. Taki jest plan na to dzisiejsze przedpołudnie. Dzień dobry, siemano, cześć. Natalia Kawałek po tej stronie radia. Do 13 zostaję z wami, a teraz startuje Lato na Maxa.
1: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
15: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
16: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.
17: Euro na wszystko cię stać. Eurorama.
18: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max. To jest moc, to jest energia, to jest lato na maksa, a w letnich tematach i miejskich tematach to tutaj akurat nas macie i warto nas mieć blisko siebie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, zerknijcie na swoje telefony. Ja przed momentem dostałam alert RCB, ostrzeżenia, takie średnio przyjemne, oczywiście o wakacyjnych sytuacjach pogodowych, które mogą się zdarzyć. Jakieś burze, jakieś deszcze niespokojne, jakieś takie rzeczy mogą się dzisiaj dziać. Jak to będzie u was w mieście konkretnie, to za moment sprawdzamy. Dajcie nam jeszcze takich 10 minut mniej więcej, bo musimy potwierdzić parę spraw, parę tematów i ta najnowsza prognoza pogody z alertami aktualnymi pojawi się w waszych głośnikach. Także zostańcie blisko, a będziecie na bieżąco i będziecie wiedzieli, czy dzisiaj wieczorem warto wychodzić z domu, czy jednak lepiej zostać. RMF Max. RMF Max. A z rzeczy, które warto robić, to warto dać teraz trochę głośniej i dać się porwać temu numerowi. DJ Gorza, Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: Alex Warren, cudowny, wyluzowany chłopak z pięknym głosem i wakacyjnym vibe'em. Wszystko się zgadza w tym numerze. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Ja mam nadzieję natomiast, że wszystko u Was się będzie zgadzało i to właśnie za naszą sprawą, bo mamy dla Was nawet 15 tysięcy złotych. Taka kasa do zgarnięcia w naszej zabawie. Kasa de Palma, więc od razu mówię, zaglądajcie na rmfmax.pl. Tutaj szczegóły znajdziecie i tutaj walczycie o nagrody. I tak tylko dam znać, że runda bonusowa rusza właśnie teraz. Każde wasze zgłoszenie teraz pomnożymy razy 588. To jest dużo. Nie wiem, czy będzie jeszcze okazja, żeby dzisiaj pomnożyć wasze zgłoszenia, więc warto korzystać z tego tu i teraz. rmfmax.pl, tutaj szczegóły, tutaj 15 koła na was czeka. RMF Max.
1: Reklama. Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
10: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada, iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
9: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.

0: sportowo dzięki Matsuoka, dealerowi marki Omoda we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 121. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworski Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
1: I po reklamie.
4: Słowo.
5: Na metę.
6: Kamperem. Bez granic.
7: Na lody.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max.
10: Włocławek 89,2 FM.
11: Kolejne duszne i parne popołudnie przed nami. Tym razem natura da nam jednak trochę odetchnąć. Na popołudnie synoptycy zapowiadają burzę. Nagłe załamanie pogody będzie się wiązało także z porywistym wiatrem z zachodu. Ale to wcale nie oznacza, że czeka nas jakieś mocne ochłodzenie. Dziś maksymalnie na termometrach do 29 stopni. Ciśnienie w normie. Pamiętajcie tylko, by mieć przy sobie parasol. Nawet jeśli za oknem na razie piękne słońce i bezchmurne niebo.
10: RMF Max Włocławek.

Nie wiem, czy wam też Instagram tak często podpowiada ten konkretny kawałek? To jest Bausa i Magnetic. Myślę, że totalne brzmienie tych wakacji. No nie ma się to zresztą dziwić. Tam są palmy, tam jest słońce, tam jest plaża, taka bryza przy okazji też. Nie za ciepło, nie za zimno, tak idealnie pod urlop. Bausa i Magnetic w RMF Max. A teraz chciałabym wam podrzucić numer, który, to wiecie, jest takie trochę R&B, trochę taki step up, taniec zmysłów, trochę takie Zeroes, ale w wydaniu aktualnym. I to jakim pięknym. Kid Leroy, Kilani.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
7: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Włocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Jak rozgrzana łąka.
17: Jak ognisko na działce.
16: Jak wypad na wodę.
18: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
19: Marek Mikulski, na zegarach 10. Zaczynamy flash w RMF Max. Włocławek. Jeśli wartości na termometrach powyżej 30, to dla Was za dużo. Mamy dobrą wiadomość. Piątek przyniesie nam odpoczynek od ekstremalnych upałów.
17: Te temperatury będą już poniżej 30 stopni. One będą w granicach 24-27 i na południu i południowym wschodzie tam będzie cały czas najcieplej.
19: Ochłodzenie będzie jednak chwilowe.
17: Od niedzieli spodziewamy się ponownie wzrostu temperatury, raczej spokojniejszej aury i te temperatury będą ponownie przekraczać 30 stopni.
19: Prognozowała Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek.
19: Ważna informacja dla kierowców we Włocławku. Jak już informowaliśmy w RMF Max, organizacja Festiwalu Wisły wpłynie na to, jak będzie wyglądał ruch w mieście. Od piątku od godziny 6 do niedzieli do godziny 6 zamknięta dla ruchu samochodowego będzie ulica Piwna na odcinku od wjazdu do parkingu Riverside Hotel do ulicy Fabrycznej. Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności. A przed południem we Fleszu jeszcze szybki rzut oka na sytuację drogową w mieście i okolicach. Drogi krajowe i wojewódzkie obecnie przejezdne, w mieście kończy się poranny szczyt komunikacyjny, na drogach zrobi się więc luźniej. A teraz zaglądamy do Czarnego Spichrza. W klimatycznym gmachu zlokalizowanym przy ulicy Piwnej można podziwiać prace, które powstały w ramach projektu Kadry Pokoleń. Posłuchajcie o szczegółach.
20: Można oglądać wystawę, która powstała dzięki projektowi Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwu Inicjatyw Twórczych EŁ. Jest to wystawa fotografii, różnej fotografii, zarówno prace cyfrowe, analogowe, jak i również powstałe przy pomocy AI.
19: Zachęcała Monika Rębiałkowska z Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max Włocławek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Kolejny dzień z ostrzeżeniami synoptyków przed załamaniem pogody. Dziś deszcz ma przyjść do nas po południu. Warto więc mieć przy sobie parasol. Kurtki przeciwdeszczowej nie polecam. Nieważne jak oddychająca by była, przy 29 stopniach każda zadziała jak sauna. A dziś właśnie tyle mają pokazać termometry. Po południu też mocniejsze porywy wiatru z zachodu. W zasadzie tylko ciśnienie pozostanie w normie, ale ma iść wieczorem w górę. Na niebie po południu zachmurzenie duże. Do tego czasu może być słonecznie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Pora zamieszać. Pora się w końcu rozbudzić. Jest po 10:00. Być może mieliście jakiś taki lekki spadek energii, ale nad tym popracujemy. Niech ten czwartek się weźmie do życia, no i my się weźmy do życia nawet w upał. A za narzucanie dobrego tempa na czwartkowe przedpołudnie weźmie się duet, o jakich mało, Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Tak wam gramy po 10:00 w RMF Max. Natalia Kawałek, siemano!

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, to oni w tym roku odpowiadali za męskie granie orkiestra i kawałek nareszcie za nami w RMF Max. A teraz z jednego bardzo ważnego polskiego festiwalu muzycznego przenosimy się na inny, taki kiełkujący dopiero, ale taki, na którym pojawiają się gwiazdy zagraniczne. Grupa Gorillaz to grupa, przez której słuchanie każdy na pewnym etapie swojego życia z całą pewnością przechodził. No to są ikony, to są po prostu ikony, które w przyszłym tygodniu pojawią się na koncercie w Polsce, a już teraz Gorillaz w RMF Max.

0: Teddy Swims i Mr. Know It All, czyli pan, który wie absolutnie wszystko. A teraz Dominika, która jeszcze nie do końca chyba wie, co zrobi ze swoją wygraną i jeszcze chyba nie do końca wierzy, że to faktycznie się wydarzyło.
1: No super, jeszcze to nie dociera do mnie.
0: Dominika wygrała u nas w tym tygodniu 15 tysięcy złotych, a ja powiem więcej, mamy kolejne 15 tysięcy złotych, które z wielką chęcią komuś wręczymy. Jeżeli macie chęć wygrać pieniądze w naszej zabawie Casa de Palma, to już teraz wchodźcie do naszej zabawy. SMS z hasłem MAX wysyłacie na 7327 za 3,69, a szczegóły możecie sprawdzać też na rmfmax.pl. Pamiętajcie, Dominika już wygrała, ale na tym nie kończymy. Kolejne 15 tysięcy złotych czeka na Was. SMS MAX 7327. RMF MAX.
2: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santa.com.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
8: Jak prawdziwy spontan.
9: Jak 2 tygodnie urlopu.
5: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Ten numer brzmi jak zachód słońca, ale do zachodu słońca jeszcze sporo czasu, bo dopiero 20:18 zachód słońca się rozpocznie. Temper City, Self-Aware, to usłyszeliście przed momentem w RMF Max. A teraz ode mnie usłyszycie, że szykuje nam się zamieszanie. Nagłówki w internecie krzyczą o tym, że będą dwa nowe święta państwowe. W resorcie kultury trwają prace, ale od razu mówię, nam to w życiu nic nie zmieni, bo chodzi o 15 sierpnia i 2 dzień maja, czyli dni, które de facto w mniejszym lub większym stopniu tak czy siak wolne mamy, po prostu coś tam uporządkują. Nie będziemy mieli dodatkowego dnia wolnego w kalendarzu, także jeżeli mieliście jakąś nadzieję, to niestety. W tym temacie akurat chyba trzeba ją porzucić. Max. Ale nie porzucajcie nadziei, że będziecie mieli na przykład fajny urlop, bo nawet jeżeli jesteście już po tym dłuższym urlopie, to jakiś fajny w przyszłym roku na pewno się trafi.

0: Marek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
7: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
6: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura, tu.

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
5: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
8: masz. I po reklamie.
9: Kolejny dzień z ostrzeżeniami synoptyków przed załamaniem pogody. Dziś deszcz ma przyjść do nas po południu. Warto więc mieć przy sobie parasol. Kurtki przeciwdeszczowej nie polecam. Nieważne jak oddychająca by była, przy 29 stopniach każda zadziała jak sauna. A dziś właśnie tyle mają pokazać termometry. Po południu też mocniejsze porywy wiatru z zachodu. W zasadzie tylko ciśnienie pozostanie w normie, ale ma iść wieczorem w górę. Na niebie po południu zachmurzenie duże. Do tego czasu może być słonecznie.
10: RMF Max.
11: RMF Max Włocławek.

I to się nazywa dobry skład. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake, Give It To Me. I to jest numer, który dobrze brzmi, no właśnie, w oryginale, na naszej antenie. Słuchajcie, RMF Max, to jest Lato na Maxa. A ja mam do was pytanie. A w zasadzie zacznę najpierw od historii, bo jadąc wczoraj autobusem, jechał przede mną samochód, na którego tyle widziałam wszystkie trzy formy Charmandera. Charmandera, Charizarda i wiecie, jeszcze tego trzeciego. Wszystkie rozwieszone tak, jakby były taką półką, na której prezentuje się swoje zdobycze, swoje totemy. Jest to rzecz, którą się nieczęsto widzi w samochodach, nieczęsto się takie rzeczy ze sobą ma. I tutaj właśnie jestem ciekawa, co wy nietypowego, jakie dziwne gadżety, ciekawe gadżety, intrygujące gadżety wozicie w swoich samochodach. I tak się składa, że ja w zamian też gadżety wam dam. Nie wiem, czy do samochodu coś znajdziemy, ale może do samochodu też się coś znajdzie. W każdym razie gadżety RMF Max czekają na was. A więc śmiało głosóweczki na Messengera RMF Max. Jakie dziwne, ciekawe, intrygujące gadżety wozicie w swoim aucie. Jestem bardzo ciekawa i myślę, że reszta słuchaczy też.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. The hits
14: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
15: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
17: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
18: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Minęła 11, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max, Włocławek. Pełne ręce roboty mieli ostatniej nocy strażacy w całym kraju. W sumie interweniowali prawie 600 razy w związku z burzami, które przeszły ostatniej doby nad Polską. Najwięcej zgłoszeń było w województwie łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Większość zgłoszeń dotyczyła usuwania powalonych drzew i gałęzi. Dziś także może być niespokojnie. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. Alert RCB dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu 14 województwach. Będzie też bardzo gorąco. Ostrzeżenia przed upałami drugiego stopnia obejmują aż 13 województw.
0: To jest RMF Max Włocławek.
22: Kierowcy jednośladów nie mają szczęścia w naszym powiecie. Wczoraj włocławscy policjanci kontrolowali stan trzeźwości rowerzystów. Czterech z nich prowadziło pojazdy w stanie nietrzeźwości. Pierwszy z cyklistów to 67-latek, który miał w organizmie niespełna promil alkoholu. Niechlubny rekordzista, 55-latek, posiadał w organizmie 2,6 promila. Natomiast 41-latek jechał rowerem mając ponad 1,5. Ostatniego ze złapanych policja rozpoznała po charakterystycznym stylu jazdy. 38-latek miał w organizmie ponad promil. Wszyscy cykliści za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości dostali 2,5 tysiąca złotych kary. Teraz we Fleszu Kultura. Już jutro rusza Festiwal Wisły. To jubileuszowa 10. edycja. Przez 2 dni mieszkańcy Włocławka i całego regionu mogą podziwiać nie tylko piękne, tradycyjne jednostki pływające, ale też brać udział w koncertach i spróbować lokalnych przysmaków. Więcej o imprezie opowie nam Marcin Karasiński z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej.
1: Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę.
22: To również szansa, by przenieść się w czasie i sprawdzić, jak funkcjonowała historyczna komora celna, podkreśla Karasiński.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Mokro ma być dziś po południu. Synoptycy są przekonani, że ta burza w końcu przyjdzie. Warto więc mieć przy sobie parasol, tak na wszelki wypadek. Zachmurzenie też po południu ma być o wiele większe. Przy załamaniu pogody mocno pomoże też wiatr, który z dużą siłą ma powiać od zachodniej strony. Z tego wyłania nam się jasny obraz i przekonanie, że po południu nie powinniśmy planować wypadów na plażę, lodów czy przejażdżki rowerowej. W dzień ciśnienie powinno utrzymać się w normie, a wieczorem zacznie rosnąć.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Siemano, witam szanownych słuchaczy po drugiej stronie. Mam nadzieję, że jesteście liczni. Będziemy za chwilę sprawdzali, co tam wozicie w samochodach, ale zanim to się wydarzy, to kilka bangerów jeszcze wam podrzucimy. Tym konkretnym, który leci teraz, cofniemy się do pięknych mundialowych czasów. Shakira, Burna Boy, Die Die po 11.

0: Zastanawiam się, ile czasu musi minąć, żebyśmy do jakiegoś numeru mogli sobie dopisać całą masę nostalgii, fajnych wspomnień, jakichś takich ciepłych myśli. Moving to the Sun to numer z tego roku, to You Girl na antenie RMF Max. I zastanawiam się, czy już we wrześniu na przykład będziemy mogli mówić, ach, to lato 2026 z tym kawałkiem, to było coś. Być może tak faktycznie będzie. Tymczasem za chwilę na antenie RMF Max usłyszycie numer, który, no, moi drodzy, już teraz z całą pewnością wiele takich nostalgicznych przypisów ma. Actually Ingrosso, More Than You Know, to już za moment, więc będzie okazja, żeby puścić wodze nostalgii i pięknych wspomnień. Zostańcie z nami.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
13: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lato na maksa, jedna z pór roku ewidentnie przez Wiktora Waligurę wyśpiewana. A ja was pytam, dzisiaj, tak przy czwartku, co nietypowego, jakie śmieszne, dziwne gadżety wozicie w swoich samochodach? Bo ja ostatnio widziałam u kogoś całą wystawę wszystkich form Charmandera, czyli tego ognistego smoka z Pokemonów, jeżeli kojarzycie. No to właśnie, ktoś miał na samym tyle samochodu rozstawione, tak jakby to była jakaś, wiecie, półeczka z nagrodami, dosłownie. No generalnie było się czym chwalić. Tymczasem zaglądamy do wozu Wojtka, który w swoim samochodzie wozi...
1: Że zawsze przy sobie wożę hamak i rolki.
0: I to mi się podoba, to się nazywa wakacyjny styl życia. Ale nagrał mi się jeszcze Daniel, który w swojej furze wozi...
2: różnego rodzaju herbaty. Jest nawet spory wybór.
0: I żeby nie było, Daniel podesłał jeszcze zdjęcie i faktycznie ma takie jednorazowe torebeczki tuż obok skrzyni biegów, wiecie, w tym miejscu, gdzie się trzyma różne takie drobiazgi. To tam wybór herbat taki, że w żadnej kawiarni tyle nie ma. Panowie, pięknie dziękuję za głosóweczki. Do was lecą gadżety RMF Max, ale jeżeli wy też coś ciekawego wozicie w swoim samochodzie, to śmiało nagrywajcie głosówki. Messenger RMF Max tutaj przyjmuje wasze wiadomości.

0: Somber w RMF Max. My body isn't ready. Moje ciało nie jest gotowe. Tak śpiewał przed momentem, ale mam nadzieję, że wasze ciała, umysły, no i konta przede wszystkim są gotowe na to, żeby przyjąć do siebie 15 tysięcy złotych. Takie pieniądze w Casa de Palma na was czekają, czyli w naszej zabawie, w której do zgarnięcia właśnie 15 tysięcy złotych, maszynka do popcornu Instax albo woda kokosowa. Taki zapasik do końca wakacji na pewno się przyda. Wpadajcie do naszej zabawy już teraz SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69. Mówię, że warto, bo właśnie teraz odpalę jeszcze jedną rundę bonusową i każde wasze zgłoszenie pomnożę razy 600. A co? Niech się mnoży pięknie. SMS Max na numer 7327. Przypominam, 15 koło czeka. Z 15 tysiącami to już sobie można zrobić jakieś fajne wakacje, fajny remont, coś fajnego zorganizować. SMS Max 7327.
1: Reklama. Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
11: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
10: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.
21: Mokro ma być dziś po południu. Synoptycy są przekonani, że ta burza w końcu przyjdzie. Warto więc mieć przy sobie parasol, tak na wszelki wypadek. Zachmurzenie też po południu ma być o wiele większe. Przy załamaniu pogody mocno pomoże też wiatr, który z dużą siłą ma powiać od zachodniej strony. Z tego wyłania nam się jasny obraz i przekonanie, że po południu nie powinniśmy planować wypadów na plażę, lodów czy przejażdżki rowerowej. W dzień ciśnienie powinno utrzymać się w normie, a wieczorem zacznie rosnąć.

Spectacular, to oczywiście Dracula, Jenny i Tame Impala na antenie RMF Max. No i te widoki spektakularne nie tylko w numerze, który usłyszeliście przed momentem, ale piękne widoki szykują nam się w trakcie baloniady w Ogrodzieńcu pod Krakowem. To jest wydarzenie, które Was oczaruje, bo jak często można zobaczyć całą masę potężnych, imponujących balonów ogrzewanych gorącym powietrzem unoszącym się ponad ruinami zamku. No słuchajcie, to będzie magiczny weekend. 8-9 dzień sierpnia, zamek Ogrodzieniec. Tutaj nie tylko zresztą takie balony, ale też pokazy czołowych pilotów, strefa symulatorów lotu, możliwość wejścia do wnętrza balonu, no i cała masa pokazów akrobacyjnych. Piękne rzeczy na Was czekają. A jeżeli chcielibyście się takim balonem przelecieć właśnie w trakcie baloniady, to ja polecam zaglądać na rmfmax.pl. Tutaj rozdajemy Wam bilety na takie właśnie atrakcje. RMF Max. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Poczuj klimat w swoim ogrodzie. Już 8 i 9 sierpnia zapraszamy na kiermasz w Szkółce Roślin Niemczyk. Przygotowaliśmy piknik pod żaglami i przepiękne ogrodowe inspiracje. Czeka na Was bogata oferta roślin ozdobnych, iglastych, liściastych, bylin, traw, a nawet roślin wodnych. Poczuj wiatr w żaglach przy muzyce na żywo. Bądź z nami już 8 i 9 sierpnia od 9 do 17. Szkółka Roślin w Bądkowie. Twoje zielone miejsce na mapie.
8: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
12: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Haweks. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Haweks, Włocławek, Toruńska 104.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: I po reklamie.
16: Mamy południe w RMF Max Włocławek. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. We Flashu RMF Max sprawdzamy, jak bilans rocznego urzędowania głowy państwa oceniają Polacy.
17: Oczywiście same plusy. To jest prawdziwy prezydent, takiego jakiego nam trzeba. Dba o bezpieczeństwo. Patriota.
18: O plusach mi się ciężko wypowiadać, o minusach. To jest ewidentnie prezydent jednej określonej opcji.
19: Myślę, że więcej plusów jest niż minusów, obserwując to po roku.
16: Z mieszkańcami Olsztyna rozmawiał Piotr Bułakowski.
20: Słuchacie RMF Max Włocławek.
16: Znów będą zamykać most Rydza Śmigłego. Niesprzyjające warunki pogodowe miały być przyczyną, dla której wykonawca remontu potrzebuje więcej czasu na pracę. Most Rydza Śmigłego, który był dotąd zamykany na noc od godziny 22 do 6 rano, nadal będzie zamykany aż do jutra włącznie. ręcznie. Drogowcy apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na znaki. Przypominają także kierowcom, by ci nie jeździli na pamięć. We Fleszu teraz kultura. Jak mówimy od rana w RMF Max, warto w najbliższym czasie zajrzeć do Czarnego Spichrza. W klimatycznym gmachu zlokalizowanym przy ulicy Piwnej można podziwiać prace, które powstały w ramach projektu Kadry Pokoleń.
0: Mieszkańcy Włocławka, którzy chcieli wziąć udział w naszym projekcie, spotykali się na wykładach, na warsztatach, na plenerach fotograficznych i w zasadzie prawie rok tej pracy można zobaczyć na naszej wystawie.
16: Opowiada Monika Rębiałkowska z Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego. Wystawy prezentowane w Spichrzu przyciągają uwagę nie tylko mieszkańców Włocławka, ale także turystów. Pielgrzymi wyruszyli z Włocławka. Dziś rano wierni Kościoła Katolickiego z grupy Amaranty wyruszyli na pielgrzymkę na Jasną Górę. Przed nimi tydzień marszu. Według planu na miejscu mają pojawić się 13 sierpnia, a do pokonania są setki kilometrów.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Deszczowo, burzowe popołudnie wieszczą nam na dzisiejsze popołudnie synoptycy. Pierwsza część dnia słoneczna, a potem przyjść ma załamanie. Warto mieć dziś przy sobie parasol. Z nieba może spaść trochę wody, ale nie będzie to jakiś większy potop. Za to na pewno rozhula się nam wiatr. Ten ma mocno powiać z zachodu. To wszystko składa się na nie najpiękniejszy obrazek popołudnia. Ewidentnie pogoda nie będzie zachęcała do pozostania na otwartej przestrzeni, a szkoda, bo na termometrach do 29 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Hity na maksa. No powiem wam, ugotowaliśmy tutaj niezłą muzyczną zupę. Na te upały powiedziałabym, że chłodnik, ale smakowity, idealnie wyważony. Trochę nostalgii, trochę hitów z aktualnej listy Hot Bands i trochę waszych ulubieńców z prywatnych playlist. Wiemy, co tam sobie gracie, wiemy, co lubicie. No w końcu od tego nas macie, tak? Natalia Kawałek, siemano, cześć, już po 12, a więc powoli, delikatnie zaczynamy czwartkowe popołudnie. Z tą myślą was zostawiam.

0: Ring My Bell w RMF Max i kluczem jest, że jak będzie wam dzwonił telefon dzisiaj po południu, to żebyście ten telefon odbierali, bo być może dzwonić będzie RMF Max, bo mamy w planach zadzwonienie do kogoś, kto wyśle do nas swoje zgłoszenie, czy to na rmfmax.pl, czy to SMS-em z hasłem Max na 7327 za 3,69, bo to jest droga, żeby zdobyć 15 tysięcy złotych, ale też inne, naprawdę fajne nagrody, maszynka do popcornu Instax, czy zapas wody kokosowej. Casa de Palma w RMF Max. Mamy dla was naprawdę sporo dobroci i nie zawahamy się ich rozdać, tak jak w tym tygodniu. Nie zawahaliśmy się zadzwonić do Dominiki, która mogła usłyszeć taką wiadomość.
1: Nie wierzę!
2: 15 tysięcy złotych!
0: Gratulacje! No. Ania i Fiołas, absolutni mistrzowie, jeżeli chodzi o wręczanie nagród 15 tysięcy złotych, również dzisiaj mają i być może te 15 tysięcy złotych trafi na przykład do ciebie. Jeżeli to słyszysz, to jest dla ciebie sygnał, żeby się zgłosić. rmfmax.pl. Tutaj możesz wejść do naszej zabawy.
3: Max. Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
8: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
9: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
10: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3, a przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
16: I po reklamie.
1: najlepsze wspomnienia.

0: Ktoś tu chyba wie, co się dzieje na naszych termometrach. Fire, fire, tak wam gramy w RMF Max. A przy okazji opowiadamy o tym, co tam ciekawego, jakie nietypowe gadżety macie w swoich samochodach. Dominika nagrała taką głosówkę na naszego Messengera.
1: Odnośnie tych dziwnych gadżetów, no to od jakichś 2 tygodni wożę zbieraczkę do jagód. I w zasadzie to jeszcze jej nie użyłam.
0: Spokojnie, nic się nie przejmuj. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy cię natchnie, żeby się gdzieś zatrzymać i zacząć te jagody zbierać. Za to trzymam kciuki. Tego życzę Dominice i oczywiście wam wszystkim, którzy marzą o tym, żeby z takim koszykiem albo z taką zbieraczką po prostu wrócić do domu. To się wydarzy, to trzeba afirmować. A przede wszystkim trzeba być na to dobrze przygotowanym. Tak na wszelki wypadek.

0: reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
6: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
5: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
13: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta piana, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
19: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
20: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: I po reklamie.
23: Deszczowo-burzowe popołudnie wieszczą nam na dzisiejsze popołudnie synoptycy. Pierwsza część dnia słoneczna, a potem przyjść ma załamanie. Warto mieć dziś przy sobie parasol. Z nieba może spaść trochę wody, ale nie będzie to jakiś większy potop. Za to na pewno rozhula się nam wiatr. Ten ma mocno powiać z zachodu. To wszystko składa się na nie najpiękniejszy obrazek popołudnia. Ewidentnie pogoda nie będzie zachęcała do pozostania na otwartej przestrzeni, a szkoda, bo na termometrach do 29 stopni.
24: RMF Max Włocławek.

To brzmi tak, jakbyśmy już teraz mieli zacząć weekend, ale niestety jeszcze troszeczkę trzeba na to poczekać. Natomiast jesteśmy na dobrej drodze, dobry kierunek obrany, bo mamy już czwartkowe popołudnie. To jest ostatnia, prosta, damy sobie z tym radę, spokojnie. Za chwilę przejmie was Ania z Fiołasem, oni się wami zaopiekują na resztę popołudnia, a ja pięknie się z wami żegnam, pięknie dziękuję za dzisiaj, no i do usłyszenia. Jutro słyszymy się z kolei w kanale nadawczym, więc bądźcie 17:20. Będzie pięknie, będziemy mieli dla was całą masę atrakcji, jak zawsze. Wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia przede wszystkim. Trzymajcie się, cześć! RMF Max. I jeszcze bym powiedziała, trzymajcie się ciepło, ale w tę pogodę nie wypada takich rzeczy mówić. Tymczasem gorące numery Ina i Morenito to dla was na tę pogodę.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
4: Zdrowid.

0: na sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Wiadomo, że niskie ceny są...

0: zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
9: Na zegarach 13, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Włocławek. Po południu mamy ważne informacje dla wypoczywających na Warmii. Sanepid zamknął 3 kąpieliska nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, na Słonecznej Polanie oraz przy ulicy Kapitańskiej. Powodem jest zakwit groźnych dla zdrowia sinic. Z kolei turyści, którzy wybierają się dzisiaj w stronę Morskiego Oka, nie będą mogli podjechać tam wozami konnymi. Ma to związek z prognozowaną wysoką temperaturą i bezpieczeństwem zwierząt, o czym poinformowało Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka.
10: To jest RMF Max Włocławek.
9: Prędkość to nadal duży problem w naszym powiecie. Niedawno policjanci prowadzili kaskadowy pomiar prędkości na obwodnicy Lubrańca. Zbyt szybko poruszało się aż 73 kierujących. Policjanci nałożyli 72 mandaty karne. W 5 przypadkach kierowcy utracili prawo jazdy. Unikatowe na skalę kraju wydarzenie po raz kolejny rozpocznie się właśnie w naszym mieście. Jutro rusza jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Wisły. Na przystani przy ulicy Piwnej i nad Wiślańskim Bulwarze na Włocławian w każdym wieku czekać będą rejsy, koncerty, flisacy, a także smaki regionów.
11: Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej.
9: Zachęcał Marcin Karasiński z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej. A jeśli ktoś nie lubi wodnych podróży, to może nasze miasto odkryć spacerując. Już w sobotę wycieczka po Starym Rynku i włocławskich bulwarach. To będzie świetna okazja, by spojrzeć na dobrze znane miejsca z innej perspektywy, poznać historię miasta i odkryć ciekawostki związane z jego najstarszą częścią. Start o 10 przy punkcie informacji turystycznej na Okrzei 65. Udział w spacerze jest bezpłatny. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Czas pomówić o tym, jak będzie wyglądał wieczór w naszym mieście. I od razu powiem, że nie mam najlepszych wieści dla tych, którzy nie lubią zasypiać w cieple. Temperatura mimo zapowiadanych na popołudnie burz i opadów mocno się nie obniży. Z 29 w dzień po zmroku zostaną z nami przynajmniej 22 kreski. Wiatr powinien się uspokoić, a niebo oczyścić z chmur. To gratka dla posiadaczy teleskopów, bo dziś będzie można co nieco wypatrzyć na niebie. A w najchłodniejszym punkcie nocy 17 kresek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Trener personalny na siłowni powiedziałby: jeszcze chwila, dasz radę!
14: Hity na maksa.
15: Ale nie my. My wiemy, że jest lato. Na następne zrobicie formę.
13: Nie.
15: Z nami łapiecie chill popołudniowy w czwartek w RMF Max.
13: To może być też ta wersja wydarzeń.
15: Anka i Fiałas.
16: RMF Max.
13: A mi po prostu chodziło o to, że już zaraz będzie weekend i że wytrzymamy to wszyscy.
15: A to my w tę samą stronę. Chodźcie z nami.
17: Ja się staram.

0: od razu czuć lato. To Robin Schulz w RMF Max. A jeśli macie urlop dopiero przed sobą, no to jest nowy wakacyjny trend. Mhm. Ciche wakacje.
1: Ciche wakacje?
0: Ale uwaga, bo można przez to stracić robotę, więc powolutku. Zaraz wam o wszystkim opowiemy.
1: Najpierw ładnie trzymasz
0: jednak
1: w napięciu, no.
0: Najpierw zadbajmy o to, żeby na te wakacje była kasa. A ona jest u nas w kokosach schowana.
1: Proszę państwa, teraz uruchamiamy guzikiem. Bęk! Od tego momentu mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 490 razy. Jak tam się wchodzi? Sprawa jest prosta, nigdzie się nie puka, tylko po prostu wysyła się SMS-a o treści MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: Teraz każdy MAX razy 490 przez 10 minut. Warto? Na pewno. Dominika we wtorek wyciągnęła 15 tysięcy, a dzisiaj tę kasę możesz wyciągnąć ty.
1: Gdzie jest telefon? To jest najważniejsze. Zlokalizujcie go i wysyłajcie hasło MAX na numer 7327.

0: to numer, który po tych wakacjach na pewno ze mną zostanie. Another jego Talk to You. A o tym mówi się teraz w sieci. Ciche wakacje to nowy trend, z którego coraz więcej osób korzysta, ale można stracić robotę.
1: Trend wakacyjny Quiet Vacation, moi drodzy.
0: On polega na tym, że po prostu jedziecie nad morze, w góry, nie mówicie pracodawcy, że wyjeżdżacie i bierzecie ze sobą laptopa, pracujecie zdalnie, nie biorąc urlopu. Na tym polegają ciche wakacje.
1: Oczywiście problem jest taki, że jeżeli to jest już za granicą, to jest i kłopot ubezpieczeniowy, i kłopot podatkowy, więc no generalnie można faktycznie za to wylecieć z roboty.
0: Ale studenci jeżdżą na workation, nie? To coś podobnego. Workation tylko w trybie incognito.
1: Każdy, kto może teraz przynosić pracę gdziekolwiek i może pracować z każdego miejsca na świecie, już zna to hasło, że jest Quiet Vacation ASAP Start.
0: No, kiedyś się jedynki przed rodzicami ukrywało, teraz leżak przed szefem na kamerce. Hity na maksa.
1: Max. Ale trochę to boli. Boli to, że nawet wakacje w Polsce muszą być na pół etatu, nie?
0: Shakira i Burna Boy. Wspominamy Mundial.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee w RMF Max. Zerkamy na prognozę pogody, no bo w końcu skoro jesteśmy już na moment przed dwudziomkiem, to trzeba wiedzieć, co ma się dziać w weekend i wiadomo już, że będzie zdecydowanie chłodniej, żeby nie powiedzieć, że zimno.
1: To może lepiej nie sprawdzać. Mhm. No bo wiesz, w Polsce pogoda latem to trochę taka niespodzianka jak w kalendarzu adwentowym. Nie wiesz, co czeka cię w kolejnym okienku. Większy fan.
0: Zaraz sprawdzamy prognozę i zobaczymy, co tam się kroi na dzisiaj w okolicy.
2: Reklama.
3: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
4: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
3: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poczuj klimat w swoim ogrodzie. Już 8 i 9 sierpnia zapraszamy na kiermasz w Szkółce Roślin Niemczyk. Przygotowaliśmy piknik pod żaglami i przepiękne ogrodowe inspiracje. Czeka na Was bogata oferta roślin ozdobnych, iglastych, liściastych, bylin, traw, a nawet roślin wodnych. Poczuj wiatr w żaglach przy muzyce na żywo. Bądź z nami już 8 i 9 sierpnia od 9 do 17. Szkółka Roślin w Bądkowie. Twoje zielone miejsce na mapie.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na mediaexpert.pl?
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Jak długi dzień pełen słońca.
22: Jak wypad nad wodę.
23: Jak ognisko na działce.
24: Tak brzmi lato na maksa.
25: RMF Max.
26: Włocławek 89,2 FM.
0: Czas pomówić o tym, jak będzie wyglądał wieczór w naszym mieście. I od razu powiem, że nie mam najlepszych wieści dla tych, którzy nie lubią zasypiać w cieple. Temperatura mimo zapowiadanych na popołudnie burz i opadów mocno się nie obniży. Z 29 w dzień po zmroku zostaną z nami przynajmniej 22 kreski. Wiatr powinien się uspokoić, a niebo oczyścić z chmur. To gratka dla posiadaczy teleskopów, bo dziś będzie można co nieco wypatrzyć na niebie. A w najchłodniejszym punkcie nocy 17 kresek.
1: RMF Max.
26: RMF Max Włocławek.

0: Letni Mata i jego Loret de Mar w RMF Max. A czy wy wiecie, że dokładnie dzisiaj, ale 20 lat temu, Robert Kubica zadebiutował w Formule 1?
1: Wow, to 20 lat minęło, niektórzy poczuli się staro pewnie.
0: Ja tam byłam wtedy w podstawówce.
1: Ale skoro jesteśmy przy debiutach, bardzo ciekawi jesteśmy, jaki debiut zaliczyliście wy, kochani, w te wakacje tego lata.
0: Możecie już teraz nagrywać nam głosówki na Messengerze RMF Max. Autorzy tych najlepszych oczywiście zgarniają zestawy letnich gadżetów, a fajne mamy gadżety i na pewno jeszcze jest wystarczająco dużo lata, żeby je wykorzystać.
1: Może pierwszy raz posmarowaliście kremem przeciwsłonecznym łysinę, bo tak się złożyło.
0: To jest smutne.
1: Ja zadebiutowałem, bo wywołałem fizyczne zdjęcia z telefonu. Zawsze o tym zapominałem. Zrobiłem to pierwszy raz tego lata.
0: Nagrajcie, jaki mieliście debiut tego lata już teraz na Messengerze RMF Max. Mamy dla was zestawy letnich gadżetów. A to jest jeden z tych numerów, który nawet w pracy robi ludziom wakacje. Ed Sheeran i jego Azizam.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: serca, bratnie dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi. To pewne! Niskie ceny i świeże oferty.

0: Terapeutyczny punkt przedszkolny Zielony Słonik ma jeszcze jedno wolne miejsce. Tu twój maluch otrzyma profesjonalną, bezpłatną opiekę oraz różnorodne, darmowe terapie. Odwiedź nasz fanpage Zielony Słonik, Plante 87.
1: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, tu kupuję. Także online.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
8: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
9: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
15: 14 wybiła, Marek Mikulski. Zaczynamy flash w RMF Max Włocławek. Polska 6. gospodarką Unii Europejskiej pod względem PKB, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Wyprzedziliśmy m.in. Belgię, Szwecję i Austrię. W zeszłym roku polski produkt krajowy brutto wyniósł ponad 920 miliardów euro. Największą gospodarką Unii są Niemcy z PKB na poziomie blisko 4,5 biliona euro. Nad Polskę nadciągają chmury, które przyniosą deszcz, a miejscami także grzmoty. Od 14 właśnie zaczynają obowiązywać alerty przed burzami na Mazowszu, w Łódzkiem, na Śląsku, w Małopolsce, później także na wschodniej ścianie kraju. W zdecydowanej większości regionów obowiązuje także ostrzeżenie przed upałami trzeciego stopnia.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek.
15: Piłkarze lidera Włocławek przypieczętowali awans do klasy okręgowej. Więcej o ich sukcesach wie nasz reporter Bartek Seklecki. Posłuchajcie o szczegółach.
16: W rewanżowym meczu barażowym lider zremisował na wyjeździe ze Zdrojem Ciechocinek 2-2. Tym samym włocławianie zagwarantowali sobie awans do klasy okręgowej. W sezonie 26-27 lider będzie rywalizował z takimi zespołami jak LTP Lubanie, Kujawiak Kruszyn czy Włocławia Włocławek.
15: Lot Bartka, a więcej sportowych newsów po 15 we fleszu sportowym. W RMF Max teraz czas na trochę kultury, więc zaglądamy do Czarnego Spichrza. W klimatycznym gmachu zlokalizowanym przy ulicy Piwnej można podziwiać prace, które powstały w ramach projektu Kadry Pokoleń. Wystawy prezentowane w Spichrzu przyciągają uwagę nie tylko mieszkańców Włocławka, ale także turystów.
17: Oglądają budynek, ale też bardzo chętnie oglądają wystawy, które tu się pojawiają. A ta wystawa ma to do siebie, że pokazuje również Włocławek. Także można sobie spojrzeć na świat właśnie przez obiektyw aparatu oczami innej osoby.
15: Przekonuje Monika Rębiałkowska z Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego. A za chwilę pogoda.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Po zmroku w naszym mieście ma zapanować spokój. Według synoptyków, jeśli coś ma skapnąć z nieba albo zagrzmieć, to skapnie i zagrzmi po południu. Wieczorem już suchą stopą przejdziemy przez miasto. Uspokoi się też wiatr, który w ciągu dnia mocno nam miał dokuczać. Zachmurzenie też powinno się mocno ograniczyć, więc na wieczornym spacerze z psem będziecie mieli świetne widoki. Na termometrach po zmroku 22 stopnie, w nocy spadnie do 17.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Po 14 nam się zrobiło, a w kalendarzu mamy Dzień Świeżego Oddechu.
20: Hity nam mają.
19: Jakby było bez świeżego, tylko dzień oddechu, to moglibyśmy sobie zrobić wolne, prawda? Tak to 2 minuty szczotkowania tylko.
21: Jak ma być bez świeżego, to ja wolę na bezdechu. Z nami za to na pewno oddech złapiecie. W to czwartkowe popołudnie tu Anka i Fiołas.
19: To Pik i Becky G na start, a za momencik Ina, hello!

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: brzmi lato w RMF Max, Bibi Rexa i Faithless. Ania, czy myślisz, że Dominika dzisiaj jest w pracy?
1: Dominika, która wygrała u nas 15 tysięcy we wtorek?
0: No zastanawiam się, co ona robi, bo ja to chyba wziąłbym wolne do końca tygodnia po takiej wygranej, wiesz?
1: Słuchaj, nie wiem, co ona robi dzisiaj, ale wiem, co zrobi z 15 tysiącami. Jakbyście byli ciekawi.
2: Jestem w trakcie robienia dachu w swoim domu, więc na pewno te pieniądze poświęcę na to.
1: A wy macie jakieś wydatki? Jakby co? Bo jest wciąż 15 tysięcy u nas do wzięcia dzisiaj także.
0: W kokosach czeka taka kasa i nagrody rzeczowe. Bądźcie jak Dominika dwa dni temu. Dziś wy możecie kokosa z naszej palmy strącić. Wystarczy wejść do zabawy. SMS-em za 369 hasło Max wysyłasz na 7327.
1: Tym bardziej, że Dominika mówiła ostatni raz. Już więcej nie gram. I się okazało, że wygrała. Więc teraz może kolej na ciebie. 7327. SMS o treści Max. RMF Max.
3: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. How good is that?
10: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
11: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
12: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
13: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
14: I po reklamie.
15: Na podwórku.
16: Na imprezę.
17: Na koncert.
18: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ego for Money w RMF Max. Ostatni dzień lata. Ja aż się boję wymawiać w ogóle tytuł tej piosenki. Trochę bezlitosny, więc lepiej skupmy się na tym, co zrobiliście po raz pierwszy tego lata. Jaki był wasz debiut?
1: Debiut tych wakacji to...
2: Ja zadebiutowałem w górach. Pierwszy raz byłem w sumie na szlaku górskim. No i zdobyłem kościelec z kolegą, także... Myślę, że fajny debiucik.
0: No super, ja w ogóle polecam, bo też miałam okazję być. Wprawdzie tylko raz, ale jest jeszcze trochę wakacji, żebyście wy też mogli to nadrobić.
1: Mati motywuje, ja dzisiaj wdrapałem się na drugie piętro i czuję podobne zmęczenie. Jaki debiut tego lata zaliczyła z kolei Ania?
3: Mój debiut tego lata? Opalenizna tylko na lewej ręce od prowadzenia samochodu.
1: Ładne. No to teraz trzeba auto z Anglii kupić, żeby drugą łapkę wyrównać, jeżeli chodzi o paleniznę.
0: Albo szofer, Ania. Naprawdę, jedno z dwóch. W każdym razie oboje wygrywacie gadżety od RMF Max, a wy, jeżeli macie jakiś debiut tego lata na swoim koncie, to nam się nim pochwalcie w głosówkach na Messengerze RMF Max.
1: Messenger RMF Max. Tu nagrywacie głosówki.
0: Max. A teraz słuchaj tego, słuchaj tego. Wiesz, co to jest?
1: No bausa, no.
0: No nie, nie, nie. To jest teraz sygnał, że czas na małą kaweczkę i 5 minut przerwy w pracy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
8: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
7: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowski. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.
14: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
15: I po reklamie.
16: Na plaży z ekipą.
17: Na formę.
18: Na zdrowie.
16: Na gorąco.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
20: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
21: Po zmroku w naszym mieście ma zapanować spokój. Według synoptyków, jeśli coś ma skapnąć z nieba albo zagrzmieć, to skapnie i zagrzmi po południu. Wieczorem już suchą stopą przejdziemy przez miasto. Uspokoi się też wiatr, który w ciągu dnia mocno nam miał dokuczać. Zachmurzenie też powinno się mocno ograniczyć, więc na wieczornym spacerze z psem będziecie mieli świetne widoki. Na termometrach po zmroku 22 stopnie, w nocy spadnie do 17.
22: RMF Max.
23: RMF Max

0: coś dla tych, u których połowa zespołu jest na urlopie i muszą robić ich robotę, bo tempo wtedy większe. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz za nami w RMF Max. A to ciekawe, ChatGPT zalał polskie urzędy pismami. Odnotowano trzykrotny wzrost skarg i wniosków w urzędach, bowiem ludzie teraz potrafią pisać za pomocą czata GPT.
1: Teraz napisać odwołanie to nie problem, wystarczy po prostu napisać polecenie czatowi, ale numer.
0: No ja na miejscu urzędników bym nie narzekał.
1: Oho.
0: Mało kto może powiedzieć, że dzięki AI ma więcej roboty.
1: Dokładnie. Czyli u pracowników urzędów, tak jak u Jennifer Lopez i Aloka. Everything's fine.

0: sama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Przyjemność z jazdy i bezpieczeństwo na drodze zaczynają się w serwisie. Poznaj nowy punkt serwisowy Seata i Cupry Wątarski we Włocławku. Tutaj Twoim autem zajmie się wykwalifikowany personel. Zaoferuje szybką diagnozę i profesjonalną naprawę. Oryginalne części i akcesoria. Nowy punkt serwisowy Seata i Cupry Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. Zadzwoń i umów się. 54 230 60 66.
5: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
7: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
8: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
7: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
8: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
7: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Ha, ha, ha. Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Włocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Ha, ha, ha. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
11: I po reklamie.

0: Włocławek 89 i 2 FM.
1: Minęła 15, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Włocławek. RMF Max o 15, gratka dla miłośników seriali. Jest już kolejny sezon produkcji 1670. W roli rodzeństwa Adamczewskich ponownie Martyna Byczkowska, Filip Zaręba i Michał Sikorski.
2: Poczucie humoru, które mi było bliskie, które zaproponowali twórcy, trafiło na tak podatny się okazuje grunt i też pokazało, że Polacy się potrafią z siebie śmiać i to jest super być tego częścią. Tego całego zjawiska, jakim jest serial 1670.
1: To już trzeci sezon tego serialu.
0: Słuchacie RMF Max Włocławek.
1: A teraz ważne informacje dla włocławskich kierowców. W poniedziałek zostanie zamknięta ulica Stary Rynek. O szczegółach powie reporter RMF Max Bartek Seklecki.
3: A wszystko przez wymianę sieci wodociągowej. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, ulica Stary Rynek zostanie zamknięta na odcinku od Łęckiej do Szpichlernej. Prace wodociągowe w tej części miasta mają zostać zrealizowane do 21 sierpnia.
1: Tyle od Bartka, a to nie jedyne utrudnienia. Jak wiecie z Fleszy RMF Max, jutro od 6 rano do niedzieli do godziny 6 zamknięta dla ruchu samochodowego będzie ulica Piwna na odcinku od wjazdu do parkingu Riverside Hotel do ulicy Fabrycznej. Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności. A ta jutrzejsza zmiana nie jest przypadkowa. Wielkimi krokami zbliża się bowiem kolejna edycja Festiwalu Wisły. Jutro i pojutrze na Włocławian w każdym wieku czekać będą rejsy, koncerty, flisacy, a także smaki regionu.
4: Mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika.
1: Zachęcał Marcin Karasiński z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej i to przez tę imprezę ulica Piwna będzie zamknięta. A za chwilę Maciek Borchulski i Sportowy Flash.
5: Czas na sport. W RMF Max. Cztery polskie zespoły powalczą dziś w europejskich rozgrywkach. Lech i Jagiellonia rozegrają mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W kwalifikacjach Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS Katowice. Kogo czeka najtrudniejsze zadanie? To już pytanie do Wojtka Marczyka.
6: Wydaje się, że Jagiellonie, dla której będzie to pierwszy mecz w eliminacjach europejskich pucharów w tym sezonie. Zespół z Podlasia zagra z Glasgow Rangers i będzie to dla niego nie tylko ciężkie piłkarsko zadanie, ale także ciężkie fizyczne starcie.
5: Mecz Jagiellonii o 18:00, godzinę później grają Lech i Raków, a dziś także Iga Świątek zmierzy się z Wiktorią Golubić w turnieju WTA w Toronto i powalczy o awans do czwartej rundy. Ten mecz o 18:30.
1: Za kilka godzin zapadnie zmrok, a wraz z nim przyjdzie trochę pogodowej stabilności. Synoptycy przekonują, że jeśli coś ma padać albo błyskać, to raczej po południu. Podobnie będzie z wiatrem. Ten w dzień z dość dużą siłą powieje nam z zachodu, a wieczorem powinien już się uspokoić i nas nie dręczyć. Za to ciśnienie pójdzie zdecydowanie w górę, co nie ułatwi zasypiania. Na termometrach po zmroku do 22 stopni, a w nocy obniży się jeszcze do 17, czyli nadal upał.
7: Ten, kto w pracy, to pewnie już czuje. Jeszcze troszkę i do domu.
8: Lato i wszystko gra. Witamy po trzeciej. W tej godzinie będziecie nucić pod nosem. Gwarantujemy. Coldplay, Beyoncé, David Guetta. Oni pojawią się na pewno, a na początek Lumix.
7: Ja tylko dodam, że jeszcze w tym programie będziemy rozdawać pieniądze, a na razie się witamy. Anka i Fioła.

0: RMF Max Włocławek.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już ostatni dzień, zaraz muszę wracać. Wyrwać ostatnią kartkę z kalendarza. Wszystko wyjąć.

0: łatwiej przeżyć lato w pracy.
1: Liwka i fukaj w RMF Max. A jeśli wy też lato w pracy spędzacie, to może dojdziecie do podobnych wniosków co Dominika.
2: Jak siedzę w pracy, to po prostu cały czas gdzieś ktoś gra i mówię, może mi się uda. I tak z moją koleżanką z naprzeciwka z biurka tak ciągle sobie mówimy, że codziennie do nas ktoś dzwoni, ale to nie.
3: Ale w końcu zadzwoniło radio.
1: Aż w końcu.
3: No i Dominika wygrała we wtorek 15 tysięcy złotych.
1: Wystarczy raz odebrać od nas telefon, a macie szansę na taką kasę jak Dominika. Takie rzeczy się dzieją w RMF Max, a co teraz się wydarzy, to głowa mała.
3: Od teraz to już nie jest jedna szansa. To jest 521 szans od teraz przez 10 minut. Wysyłacie hasło Max na numer 7327. 3,69 z VAT-em kosztuje taki SMS i dzieje się już samo. Wy sobie możecie ze spokojem pracować.
1: Raz wystarczy w finale odebrać nasz telefon, a potem dzieją się piękne rzeczy. 10 minut macie, każdy Max razy 521, 7327. Do dzieła.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Bruk Bed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
5: Poczuj klimat w swoim ogrodzie. Już 8 i 9 sierpnia zapraszamy na kiermasz w Szkółce Roślin Niemczyk. Przygotowaliśmy piknik pod żaglami i przepiękne ogrodowe inspiracje. Czeka na Was bogata oferta roślin ozdobnych, iglastych, liściastych, bylin, traw, a nawet roślin wodnych. Poczuj wiatr w żaglach przy muzyce na żywo. Bądź z nami już 8 i 9 sierpnia od 9 do 17. Szkółka Roślin w Bądkowie. Twoje zielone miejsce na mapie.
6: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
7: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu.

0: najwyższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
1: Terapeutyczny punkt przedszkolny Zielony Słonik ma jeszcze jedno wolne miejsce. Tu twój maluch otrzyma profesjonalną, bezpłatną opiekę oraz różnorodne, darmowe terapie. Odwiedź nasz fanpage Zielony Słonik, Plante 87.
2: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
3: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Na lody, na plażę z ekipą.
12: Leżąco.
11: Na chillowanko.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ten numer nadaje się na każde lato w RMF Max Welcome to Saint-Tropez. Tymczasem tegoroczna rekrutacja do szkół średnich i na uczelnie wyższe przejdzie do historii.
1: Dlaczego?
0: Jako jedna z najbardziej zaciętych. Wyobraźcie sobie, że na jedno miejsce do liceum numer 8 w Krakowie przypadało aż 96 osób.
1: 96 osób na jedno miejsce w liceum?
0: Rekordowy wynik w tym kraju. 96 osób na miejsce.
1: Liceum z maturą w pakiecie, przepraszam, że jak się dostaniesz, to już na bank zdajesz, czy
0: największym
1: co?
0: Zainteresowaniem cieszyły się klasy biologiczno-chemiczne.
1: Aha.
0: I ja się nie dziwię, słuchaj.
1: Ja też nie.
0: Bo młodzi ludzie w końcu wiedzą,
1: tak,
0: że szybciej w tym kraju zostaniesz lekarzem, niż się do niego dostaniesz.
2: RMF Max.
1: No do niektórych lekarzy też się trzeba umawiać na 4 lata wcześniej, więc warto już zacząć w liceum.
0: Męskie granie.

0: ciężko go nie lubić. Sombr w RMF Max. Za to wszyscy jak jeden mąż nienawidzimy, gdy nasza aplikacja do pogody w telefonie się myli. A specy tłumaczą, dlaczego tak jest.
1: Słuchajcie,
0: apki w telefonie korzystają z darmowych amerykańskich danych, które aktualizowane są 2 razy dziennie, więc prognoza, na którą patrzymy, zazwyczaj ma kilkanaście godzin.
1: Dlatego warto słuchać prognozy i za chwileczkę będzie taka u nas, zostańcie koniecznie. I to będzie taka fresh dla naszej okolicy, a nie tam jakaś z Ameryki.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Magia opanowuje Big Włocławek. Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
4: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
5: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
1: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
5: I po reklamie.

0: Za kilka godzin zapadnie zmrok, a wraz z nim przyjdzie trochę pogodowej stabilności. Synoptycy przekonują, że jeśli coś ma padać albo błyskać, to raczej po południu. Podobnie będzie z wiatrem. Ten w dzień z dość dużą siłą powieje nam z zachodu, a wieczorem powinien już się uspokoić i nas nie dręczyć. Za to ciśnienie pójdzie zdecydowanie w górę, co nie ułatwi zasypiania. Na termometrach po zmroku do 22 stopni, a w nocy obniży się jeszcze do 17, czyli nadal upał.
1: RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: Gibbs i Kukon za nami w RMF Max, a dzisiaj mamy 20 lat, jak Robert Kubica miał swój debiut w Formule 1, więc was pytamy, jaki wy debiut zaliczyliście tych wakacji? Trochę z Robertem się łączy głosówka od Dori.
1: Mój debiut w te wakacje, no to pierwszy mandat, odkąd mam prawo jazdy, a mam je już 14 lat.
0: Czyli blisko, prawie tak jak Robert, prawda, jeździ. No.
2: Już wolałbym dostać to parę lat wcześniej, przynajmniej wymiar kary byłby mniejszy.
0: Krzysiek też nam nagrał głosówkę.
2: O, to jest debiut!
3: Mój debiut? Pierwszy raz w życiu ugryzł mnie koń.
2: No i to jest się czym chwalić!
4: RMF Max.
0: Ja wiem, że to straszne, ale pierwszy raz czasami musi boleć, no.
2: Pierwsze konie za płoty. Dla wszystkich gadżety, a to Katy Perry.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po Tańcu z Gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: serca, bratnie dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Autofrelink, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 set.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Włocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
13: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To pewne, niskie

0: lat gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: I po reklamie.
3: Najnowsze informacje w RMF Max już teraz na zegarach 16. Anka Klemestowicz, zapraszam na Flash. Aktualna sytuacja na drogach. Na początek kierowcy w województwie świętokrzyskim mogą spodziewać się utrudnień na trasie Opatów-Kielce. Na krajowej 74 w pobliżu miejscowości Łagów droga jest zablokowana. Przestoje też na krajowej 12 na Mazowszu. Droga zablokowana w pobliżu miejscowości Wawrzyszów na trasie Opoczno-Radom. Warunki na drogach mogą utrudniać burze, które pojawiły się już nad Polską. Intensywne opady deszczu, między innymi nad północnym wschodem kraju. Przypomnijmy krótko, burze mogą pojawić się w większości regionów, z wyjątkiem północnego zachodu. Najpóźniej mają dotrzeć na Podkarpacie. Tam alerty IMGW będą obowiązywały najdłużej, bo do jutra, do 10 rano.
4: To jest RMF Max.
3: A teraz najnowsze informacje prosto z Senatu. Nie ma zgody na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. To oznacza, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. Poza tym Senat drugi raz odrzucił pomysł referendum o unijnej polityce klimatycznej. Uwaga na maile o zwrocie podatku. Ministerstwo Finansów ostrzega, że oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową. W mailu z informacją o tym, że mamy nadpłatę i możemy odebrać pieniądze, oczywiście musimy kliknąć w link, a potem już tradycyjnie numer konta, potwierdzenie tożsamości i w ten sposób możemy stracić pieniądze i dane. W popołudniowym fleszu wracamy do cen na stacjach benzynowych. To dziś ponad 8,20 za litr diesla i średnio 7,50 za 95.
5: Bardzo mnie to przeraża. Trzymam to bardzo, bardzo to. Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach.
6: Mniej pan jeździ?
5: Tak, zdecydowanie mniej. Ostatnio jak była ta ustawa CPN, ceny paliwa niżej, naprawdę to pomagało przeciętnemu Polakowi.
6: No na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić.
3: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Krasoń.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Kolejna ciepła noc przed nami, tym razem jednak poniżej granicy 20 stopni. 17 powinny pokazać termometry w najchłodniejszym punkcie po zmierzchu, ale i tak przynajmniej do północy 20 kresek. To temperatura, która zdecydowanie nie przypadnie do gustu osobom lubiącym zasypiać pod grubą, ciężką kołdrą. Ale jeśli lubicie spać w stroju Adama i to najlepiej bez żadnego przykrycia, to dziś będziecie się czuli jak w domu, z tym, że na noc rosnąć zacznie ciśnienie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Co na obiad dzisiaj, co na obiad? To jest ten moment, żeby ostatecznie ustalić.
10: Gramy hity na maksa.
11: To zostawiamy po waszej stronie. My dbamy o deser. Kokosowy. W tej godzinie będzie na pewno. A w kokosach nawet kasa. 15 tysięcy do wzięcia.
9: I cała masa hitów. Anka i Fiołas. Cześć po 16. RMF
11: Max. Warto być z nami, bo zaraz zdradzimy wam, jak łatwo można wpaść na egzaminie, korzystając z AI-a.
9: Kampania wrześniowa przed niektórymi. Bądźcie koniecznie z RMF Max.

0: Shakira i Daj Daj w RMF Max. No dajesz fiałas, bo to się ludzie doczekać nie mogą. Jak na egzaminie można poznać, że ktoś odpowiadał za pomocą AI?
1: No to jest dość zabawne, ale zaraz wrzesień i wszyscy będziecie może mieli z tym problem. Profesor w Stanach Zjednoczonych umieścił w instrukcji, w jednym z pytań, napisaną białą czcionką informację dla AI-a właśnie, by umieścił w wyplutej odpowiedzi coś o Madagaskarze.
0: Że jeżeli ktoś użyje AI do odpowiedzi, to
1: ma
0: wtedy
1: się tam pojawić coś o Madagaskarze
0: w plecie w odpowiedź.
1: I to będzie znak, że odpowiedź była wytworzona AI-em. Okazało się, że w 3

tego numeru cicho słuchać się nie da. Użali jego Moving to the Sun w RMF Max. Za to o tym głośno w necie. Włoch wyrzucił kupon zwycięski na loterii do śmieci, no. I sortownia

0: Sortownia śmieci poruszyła niebo i ziemię, przeszukała tony odpadów, zlokalizowała śmieciarkę, do której jego worek wleciał i odnaleźli ten kupon, wyobraźcie sobie.
1: Brawo!
0: Ja mam nadzieję, że on się podzielił zwycięską kasą z pracownikami sortowni.
1: No, na szczęście nie liczymy na to, że wy też w razie czego będziecie mieli takie znajomości. Po prostu u nas nie giną takie kupony, bo tutaj wystarczy odebrać telefon.
0: I już zaraz rozdawać będziemy kasę.
1: Finał zabawy, Casa de Palma, 15 tysięcy złotych do wzięcia. To już za chwilkę, a wcześniej jeszcze Dub Dogs.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
7: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
6: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Haweks. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Haweks, Włocławek, Toruńska 104.

0: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
1: I po reklamie. RMF Max.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest piękne lato, słuchajcie, bo to jest pierwsze lato, w trakcie którego można podważyć tę teorię, że pieniądze nie rosną na drzewach. No jak nie? No przepraszam bardzo, no z naszej palmy może spaść nawet 15 tysięcy złotych.
2: Albo nagrody rzeczowe. Zobaczymy, komu dzisiaj przyjdzie wybierać palmę, z której kokosa będziemy starali się strącić. Wybraliśmy numer.
3: Halo.
2: O, halo, cześć, tu Radio RMF Max się kłania. Anka Fioła z tej strony, witamy w zabawie. Casa de Palma.
1: Dzień dobrek, jak masz na imię? Cześć.
3: Artur.
1: Arturze, cześć. Podziwiam refleks od razu po pierwszym sygnale. Ty czekałeś na nasz telefon? Gdzie jesteś? Co robisz?
3: Rozmawiałem z moją koleżanką właśnie i coś mi tak przyszło do głowy, że możecie dzwonić.
2: Koleżanka poszła w odstawkę. Cieszymy się, że jesteśmy ważniejsi. Artur, słuchaj, bo mamy tutaj palmy, a na tych palmach wiszą kokosy. W każdym kokosie jest jakaś nagroda. Są rzeczowe nagrody, takie jak maszyny do popcornu czy aparaty Instax, ale są też i duże pieniądze. I przekonaliśmy się o tym w tym tygodniu, bo Domi już wyciągnęła 15 tysięcy złotych i ty masz dokładnie taką samą szansę na tę kasę.
1: Czy wiesz, co teraz ma się wydarzyć?
3: Wiem, co się wydarzy teraz.
1: No.
3: Będę pewnie coś wybierał.
1: No dokładnie, no wybierasz po prostu, do której palmy biegnie dzisiaj Fiołas i z której ma dla ciebie strącić kokosa. A co w nim będzie, to się zaraz okaże.
2: Która palma cię interesuje? Z której kokosa strącamy? Od 1 do 26.
3: Od 1 do 26. Trzeba wybrać palmę, kokosa, tak?
1: Tak.
2: Tak jest.
4: Od 1 do 26.
2: Tam są równania w głowie, Ania. Nie poganiaj. Nie poganiaj.
1: Przepraszam, skup się.
3: No nie ma zasady, no nie ma zasady. Albo się trafi, albo się nie trafi. Niech będzie 20.
2: 20!
1: Palma numer 20. No daleko każesz biec, koledze. Ale dobrze, dobrze. Ja ci powiem, on ma całkiem niezłą kondycję. Trenuje trochę tego lata.
2: Ostatecznie 20 wybierasz?
3: Tak, to będzie 20.
1: 20. Dobra.
2: Ja no się przygotowałem, ja mam długą wajchę i ja będę strącał.
1: Chłop leci i w takim razie leci też kokos. O!
2: O!
1: No będzie chyba Artur zadowolony.
2: Maszyna do popcornu.
3: Maszyna do popcornu?
2: Tak, Artur, dzisiaj jest twoja.
1: Co zaskoczenie. Jak się czujesz z tą wygraną? Artur!
3: Za nie mówiłem.
1: No właśnie, słyszę. Widzę to tak. Twoi znajomi, albo najlepiej ta koleżanka, z którą przed chwilą rozmawiałeś, maszyna do popcornu, wspaniały film, klimatyzowane pomieszczenie. To jest dobra opcja na ten weekend. Artur, gratulujemy ci serdecznie. No i przede wszystkim mówimy, graj dalej, grajcie dalej, 15 tysięcy złotych. Jutro może wam jeszcze spaść z palmy do waszego portfela. rmfmax.pl, tutaj znajdziecie szczegóły i losy.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Śnią wam się też takie kokosy? To już teraz wskoczcie na rmfmax.pl, bo tam można złapać losy do naszej zabawy na jutro.
2: Dreams come true. To u nas Taylor Swift. I heard

0: światowy letniaczek, można powiedzieć, David Guetta i Bibi Rexa. A jeszcze dzisiaj w RMF Max będziecie mogli usłyszeć świeżutki polski letniaczek, który będzie z projektu Enklawa. Pogwarzymy, taki tytuł.
1: Sokół w roli głównej. Warto być z RMF Max po południu, wieczorem i z nami jutro po 13, bo jutro wracamy do Was, Anka i Fiołas.
0: Dzięki serdeczne za dzisiaj, trzymajcie się. RMF Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
6: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
7: I po reklamie.
8: Kolejna ciepła noc przed nami, tym razem jednak poniżej granicy 20 stopni. 17 powinny pokazać termometry w najchłodniejszym punkcie po zmierzchu, ale i tak przynajmniej do północy 20 kresek. To temperatura, która zdecydowanie nie przypadnie do gustu osobom lubiącym zasypiać pod grubą, ciężką kołdrą. Ale jeśli lubicie spać w stroju Adama i to najlepiej bez żadnego przykrycia, to dziś będziecie się czuli jak w domu, z tym, że na noc rosnąć zacznie ciśnienie.
9: RMF Max Włocławek.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: nowo dzięki Matsuoka, dealerowi marki Omoda we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 121.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Włocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Włocławek 89 i 2 FM.
1: O 17 na antenie RMF Max czas na nowy flash. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Dziś mija równo rok od zaprzysiężenia prezydenta. Karol Nawrocki w tym czasie zawetował ponad 40 ustaw.
2: Karol Nawrocki jest prezydentem od roku, a już ma na swoim koncie więcej zawetowanych ustaw niż Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Duda, a przecież każdy z nich był głową państwa przez dekadę. Dla równowagi powiedzmy też o podpisanych ustawach. W ciągu ostatniego roku Karol Nawrocki zaakceptował ponad 230 ustaw, które opuściły Sejm i Senat.
1: Podsumował Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max.
1: A teraz przenosimy się za zachodnią granicę. Niemieckie media podają nowe informacje w sprawie incydentu z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto drona, był załadowany amunicją wojskową. Miała zostać przywieziona z Francji do Lipska niedługo wcześniej, a wybuchowi miało zapobiec to, że z przymocowanego do drona pakietu oderwał się zapalnik. Szef MSW Niemiec ze względu na profesjonalną konstrukcję drona nie wykluczył udziału obcych mocarstw. Mamy kolejne ostrzeżenie przed oszustami. Próbują nas naciągnąć nie tylko mailami o zwrocie podatku. Pojawiają się też fałszywe bilety na koncerty i festiwale. Państwowy Instytut Badawczy NASK ostrzega, że oszuści podszywają się pod oryginalne serwisy sprzedaży biletów. Eksperci radzą dokładnie sprawdzać adresy stron, a przed zatwierdzeniem płatności warto zwrócić uwagę na odbiorcę przelewu. Na koniec jeszcze poligon w krakowskim Pasterniku, a tam wakacje z wojskiem.
3: Jest to kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Trwa 27 dni. Zakończony jest przysięgą wojskową. Elewi przez te 27 dni poznają maksymalną ilość wiedzy wojskowej oraz szkolą się z zakresu wojskowości.
4: Teraz programowaliśmy radio, żeby nawiązać łączność.
1: Na wakacjach z wojskiem był Maciej Sołtys. A u nas już teraz czas na prognozę pogody.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: I przyszedł czas na prognozy dotyczące nadciągającego weekendu. Ten będzie niezwykle kuszący, ma być słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. Nareszcie letni weekend w polskim klimacie. Jutro praktycznie bez zachmurzenia, za to na termometrach zobaczycie nawet do 24 stopni. Pogoda będzie idealna na imprezę w plenerze albo u szwagra na działce. W sobotę już więcej chmur, a temperatura do 23 stopni. W niedzielę już gorąco, 27 i słońce nie będzie miało na niebie żadnych konkurentów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
8: Dzień dobry, 3 minuty po godzinie 17. Nie wiem, czy wiesz, Michałku, ale jeszcze tylko godzina i będziemy tu jeszcze tylko 2 godziny.
9: Ale to my to w ogóle nie jesteśmy tu istotni. Najważniejsze tak... jest to, ile ludzie z nami zostaną, a mam nadzieję, że długo, bo tu dużo bęgerów zaplanowaliśmy na dzisiaj.
8: Tak jest. Do 20 kanał nadawczy w RMF Max, Justyna Borycka.
9: Michał Siwek, a to DJ... Właśnie Goja czy Godza, bo w końcu się nigdy nie ustaliłem.
8: Uważam, że jest Jason Derulo, ale on to się sam za chwilę przedstawi.
9: No to prawda.

0: pogwizdajcie sobie. Moves Like Jagger to RMF Max i takie hity lubimy przypomnieć w tym radiu, bo to jest...
1: To jest fajny klasyczek, no.
0: To jest fajny klasyczek.
1: Jak na przykład na wesele jedziecie w ten weekend, to ten numer może się pojawić, więc tekst można sobie poćwiczyć. A czemu nie?
0: Czy to jest ten moment?
1: Tak.
0: No to stop.
1: O czym teraz myślisz? Daj znać. Na Messengerze RMF Max możesz napisać, możesz nagrać głosówkę, ale daj znać, o czym myślisz, bo jeszcze wakacje trwają, a my jeszcze wysyłamy was do parku rozrywki w Zatorze. 4 bilety do zgarnięcia.
0: Tylko uczciwie. O czym myśleliście w momencie, kiedy padło stop i bez oszukiwania, bo zawsze jakaś taka myśl, która gdzieś z tyłu głowy się tli, może trochę zaskoczyć, kiedy się tak naprawdę zastanowisz, co w tej głowie ci się działo w tym momencie.
1: Dokładnie, a my już mamy radar, bo my czytamy tych waszych myśli dużo dziennie i wiemy, które są te prawdziwe.
0: Messenger RMF Max. Czekamy na zalew waszych wymyśli. RMF Max.

0: 20 po 17, a do głośników zawitał Dawid Podsiadło. Witamy serdecznie i żegnamy serdecznie jednocześnie, ponieważ już go nie ma. Ale są kapibary. W sercu naszym.
1: Lubię kapibary.
0: Są również w parlamencie brazylijskim, bo tam wtargnęły ostatnio. Takie zdjęcia obiegły cały świat, takie wideo. Kapibary po prostu sobie tak weszły i zaczęły zwiedzać parlament brazylijski.
1: Niesamowite. Tak. Zobacz, mówią, że AI kiedyś będzie nami rządzić, ale wolałabym, żeby jednak były to kapibary.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Jakie sorry, to nie ma za co przepraszać.
1: Ina, RMF Max. To jest kanał nadawczy i słuchajcie, my w tym muzycznym klimacie zostaniemy i też za nic nie będziemy przepraszać, bo wybieramy dla was takie perełki, że po prostu buty spadają i można się poczuć jak na Ibizie, living la vida, fantastyczne.
0: Kaigo,
1: to was zabieramy w tej chwili.
0: Kaigo i Max McNown to Take Me Back i numer, który przywodzi mi na myśl czołówkę Słonecznego Patrolu. I aha, to jest bardzo miła myśl.
1: Biegniesz z tym takim do ratowania tą deseczką taką pulchną, no, czerwoną, no, po plaży. No. Dobrze to wygląda. No.
0: W doborowym towarzystwie jeszcze biegniesz?
1: Nic nie ma.
0: Absolutnie, proszę bardzo. Poczujcie ten klimat. To Kaigo i Max McNown, Take Me Back w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
4: Zapisz swoje dziecko na Camp Atletico de Madrid we Włocławku od 10 do 14 sierpnia i pozwól mu spełniać piłkarskie marzenia.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910. The hits
8: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Benz Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
2: Max. Włocławek 89,2 FM.
3: I przyszedł czas na prognozy dotyczące nadciągającego weekendu. Ten będzie niezwykle kuszący, ma być słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. Nareszcie letni weekend w polskim klimacie. Jutro praktycznie bez zachmurzenia, za to na termometrach zobaczycie nawet do 24 stopni. Pogoda będzie idealna na imprezę w plenerze albo u szwagra na działce. W sobotę już więcej chmur, a temperatura do 23 stopni. W niedzielę już gorąco, 27 i słońce nie będzie miało na niebie żadnych konkurentów.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Absolutnie nie będzie to żadną przesadą, jeśli powiemy, że to jest nasz ulubiony moment dnia, kiedy możemy czytać wasze myśli. Takie pół godzinki z waszymi myślami, to jest rzecz, która otwiera oko na świat.
2: Czytamy wam w myślach.
1: Dokładnie, czytamy wam w myślach.
2: To jest super.
1: I teraz telepatycznie połączyliśmy się z Karoliną. Cześć.
3: Cześć.
1: Karolina nas dzisiaj skusiła swoją myślą, a w zasadzie takim trochę tokiem myślowym całym, bo to był taki strumień myśli na temat dylematu brokułowego. Czy możesz przybliżyć, o co chodzi?
3: Tak, w momencie, w którym daliście stop, akurat gotowałam obiad i brokuła dzieciom. I powiem wam szczerze, że jedyne, co miałam w głowie, to żeby go wyłączyć. Czy to wystarczy? Czy będę bardzo złą matką, jak dzieciom dam surowego brokuła?
1: Rozumiem, że para unosząca się z nad boku brokuła to już było too much w tej temperaturze, tak?
3: Dokładnie.
2: Gdybyś mnie zapytała na przykład jako dziecko, to nie miałoby to znaczenia, czy brokuł jest ugotowany, czy nie. Po prostu jesteś złą matką, dając dziecku brokuła. Kropka.
3: Tak. Moje dzieci akurat uwielbiają.
2: Naprawdę? Ojej, to jakieś...
1: Wow, jakie dzieci premium. Możemy trochę pozazdrościć, ale nie, no to w takim razie dzieciakom, które tak chętnie jedzą brokuła, twardego, miękkiego i jakiego im dasz, no to trzeba te dzieciaki zabrać chyba na jakiegoś Hyperiona, no.
3: No, chyba tak.
2: Cztery wejściówki do Energylandii są wasze.
3: Yes!
1: Pewnie zdążycie się wybrać jeszcze w te wakacje. Trzymamy kciuki, bawcie się dobrze.
3: Dzięki bardzo, pozdrawiamy. Max.
0: Max. Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.

0: komfortowo dzięki Matsuoka, dealerowi marki Omoda we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 121.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
2: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Sprawdzisz?
0: Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Tutaj popada, tam nie popada, tu pojawi się burza, za chwilę zniknie, dość dynamicznie, chociaż powyżej 30 stopni. Takie wartości w naszym regionie przygotował nam czwartek. Zresztą wartości są bardzo fajne na piątek i na sobotę oraz na niedzielę, bo będzie można w naszym regionie po prostu sobie podpoczywać. Jutro w okolicach 25, w sobotę 24, w niedzielę 27. Gorący nam szykuje się poniedziałek, jak w całym kraju. Tutaj wartości powyżej 30, później delikatnie się uspokoi, ale ten weekend bardzo przyjemny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: W górach, nad morzem, nad jeziorem, na działce, przy remoncie, w pracy. Włącz sobie lato. Lato na maksa.
4: Hity na maksa. Postanowiłem przestać udawać. Nie wyspałem się dziś przez ten upał zakichany i postanowiłem już przestać udawać, że wszystko jest w porządku. Nie jest.
5: To prawda, ja muszę to potwierdzić. Oczy Michała trzymają się na zapałki.
4: Ja tak czoło podnoszę do góry i tylko dzięki temu nie zamykają mi się oczy. Naprawdę.
5: Ale myślę, że nie jesteś jedyny. Upał sprawia, że jednak sen bywa trochę krótszy i wy też nie jesteście sami. Bądźcie z kanałem nadawczym w RMF Max. Tutaj Siwek i Borycka.

0: Matt Coney, Don't Worry w RMF Max. 10 po 6 i to już ma taki fajny weekendowy vibe, a my jeszcze dzisiaj możemy wam weekend zrobić, bo Erste Letnie Brzmienia, kolejny przystanek w Warszawie, Tor, Służewiec, tam nie tylko wyścigi konne, ale też koncerty i w ten weekend Vito Bambino, Kaśka Sochacka, Mrozu, Brodka, no dużo tam się będzie działo i wy też możecie tam być.
1: Dlatego na Letnie Brzmienia znów odpalamy konkurs Szpetne Rżenia.
0: Słuchajcie, tak nam się spodobały wasze rżenia wczoraj, że uznaliśmy, że nie będziemy kombinować i po prostu znów poprosimy o głosówki na Messenger RMF Max z waszym szpetnym rżeniem, które być może doprowadzi was do konfrontacji z nami, w której do wygrania będą dwa bilety na Erste Letnie Brzmienia już w ten weekend w Warszawie.
1: No to ten, kto najładniej brzydko zarży, ma szansę na te wejściówki. Warto zawalczyć. Messenger RMF Max. Szpetne Rżenia.

0: Taka piosenka, że nawet konie na chwilę przestały rżeć. Ale na szczęście znów zaczęły.
1: Znów zaczęły, bo to są szpetne rżenia w RMF Max. Rozdajemy dzisiaj bilety na Erste Letnie Brzmienia, które w ten weekend w Warszawie na Torze na Służewcu. No i zbieramy wasze propozycje na Messengerze RMF Max głosówkami.
0: Poziom jest wysoki.
1: Poziom jest bardzo wysoki i my naprawdę mega poważnie podchodzimy do tego zadania, które mamy w gronie jurorskim naszym, do wybrania najlepszych rżeń. Tutaj to nie wiem, czy to Joker z Batmana, czy koń, ale wszystko jest naprawdę fantastyczne. Jeszcze jest szansa, bo dzwonimy za parę chwil, więc jak macie ochotę zarżeć w szpetnych rżeniach, to jest ta okazja. Messenger RMF Max. Dajcie z siebie wszystko.
0: No, a powiedz może jeszcze, kto tam gra na tych letnich brzmieniach, żeby tak
1: oczywiście
0: zachęcić, powiedzieć, żeby czemu tam warto szpetnie rżeć.
1: Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka, Ewa Farna, Alicja Szemplińska. No słuchajcie, no, generalnie rozkład jazdy galopem.
0: Max. Jazda z koniami.

0: Mój urlop był tak dawno, że ja nie pamiętam, jak to jest na wakacjach, ale ten numer pozwala to sobie trochę przypomnieć. Fantastycznie buja Jonas Blue, nowy z numerem Edge of Desire, a już w ten weekend w Warszawie kolejny przystanek Erste Letnie Brzmienia, Tor Służewiec. No więc my w końskich klimatach dzisiaj znów pytaliśmy was o szpetne rżenia. No i Gosia tutaj, to trzeba przyznać, że zrobiła nam szachmat. Cześć Gosia.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Gosia nie tylko zarżała, ale było też, jak to nazwałaś, rżenia i dyszenia, tak?
1: Dyszenie, tak, zrobiłam piękny, cudowny duet z moim.
2: Ja pozwolę sobie...
1: Właśnie wracałam ze spaceru.
2: Zaprezentować, bo wyciąłem samo dyszenie z twojej głosówki. Piesek rasy Kundelbury o imieniu pięknym, pewnie jakim?
1: Cheetos.
2: Cheetos.
0: Coś wspaniałego.
2: Dobrze, ale jeszcze to rżenie swoje musisz nam zaprezentować, tylko to już na żywo prosimy.
1: Naprawdę muszę.
0: Tak.
2: Tak.
1: Powiem wam szczerze, że przed tym, zanim nagrałam tę głosówkę, to odpaliłam sobie Google i próbowałam dowiedzieć się, jak brzmi rżenie, więc mogę to zaprezentować mniej więcej w ten sposób.
0: Bardzo proszę, to jest program naukowy.
1: Dobrze, niech tak będzie, ale to lepiej tego się nie uczyć, proszę mnie nie naśladować. Zaczynamy.
0: Gosia, żyjesz?
2: Gosia, ty musiałaś rozpęd wziąć do tego rżenia, czy o co chodzi?
1: Dokładnie.
2: Wow, dobra.
1: Oglądacie mnie?
0: Nie, ale trochę żałuję teraz.
2: Gosia, dobrze, rżenie, dyszenie jest, teraz jeszcze musisz tylko wziąć udział w zabawie do koń. Trzy zdanie. I to będą zdania z piosenek artystów, których znajdziesz na Letnich Brzmieniach. I dwa z trzech pytań musisz dokończyć prawidłowo, żeby wygrać sobie te wejściówki.
1: No dobrze, spróbujmy.
0: Żeby było łatwiej, to mamy też trzy opcje odpowiedzi, więc uwaga, lecimy z pierwszym zdaniem. Chcesz, zabiorę cię tam. A. Gdzie jagodzianki, ty i ja. B. Gdzie zachodni wiatr, spienione goni fale. Czy C. Gdzie sny przychodzą za dnia.
1: Oczywiście, że te.
0: No oczywiście, że tak.
2: Jest punkcik.
0: Bardzo dobrze, Vito Bambino to był oczywiście i fukaj.
2: No dobrze, no to słuchaj, jeszcze zostały dwa pytania, ale jeżeli na to najbliższe odpowiesz prawidłowo, no to już trzeciego nawet nie zadajemy. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor. A. Dzień dobry, kto to? B. Zamienimy w złoto. Czy C. Oto moto.
1: Zamienimy w złotą rybę.
2: Tak jest, oczywiście, że tak.
0: Chciałabym powiedzieć, że zaśpiewałaś, ale w sumie też trochę zarżałaś. Jak już wiemy, robisz to bardzo tak? Dobrze, Gosia.
1: Mam wiele talentów.
0: No to teraz talent taneczny i talent do rżenia i śpiewania możesz sprawdzić na Erste Letnich Brzmieniach w Warszawie w ten weekend. Dwa bilety dla ciebie mamy.
1: Dziękuję ślicznie. Ja mogę tylko szybciutko kogoś pozdrowić.
2: Tylko szybko, bo Britney już śpiewa.
1: Dobrze, pozdrawiam mojego synka Jasia i narzeczonego Bartka. Buziaczki dla
2: was. Pozdrawiamy.
0: Buziaczki.

0: Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać, robię to zawsze przy tym numerze. Britney Spears i Toxic za nami.
1: A możesz jeszcze raz? Ale fajne. To ja wolę to niż Britney tak naprawdę. Prognoza pogody już za moment, a mi teraz będzie grała nasza domowa polska Britney.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.

0: komfortowo dzięki Matsuoka, dealerowi marki Omoda we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 121.
1: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
2: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
3: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3, a przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Lying my shit, crying my shit, live in a minor event, I finally slipped, built on a body's domain, nobody went in, contain what I'm bottling in.

0: Wrocławek 89,2 FM.
1: Tutaj popada, tam nie popada, tu pojawi się burza, za chwilę zniknie, dość dynamicznie, chociaż powyżej 30 stopni. Takie wartości w naszym regionie przygotował nam czwartek. Zresztą wartości są bardzo fajne na piątek i na sobotę oraz na niedzielę, bo będzie można w naszym regionie po prostu sobie podpoczywać. Jutro w okolicach 25, w sobotę 24, w niedzielę 27. Gorący nam szykuje się poniedziałek, jak w całym kraju. Tutaj wartości powyżej 30, później delikatnie się uspokoi, ale ten weekend bardzo przyjemny.

0: Jazzy i Spritz w RMF Max to Can't Deny It. Słuchajcie, podobno się już grzyby pojawiły w lasach i to takie nawet pokaźnych wielkości. Są nawet tacy, którzy, zapaleni grzybiarze bardzo.
1: Bardzo.
0: Którzy upatrzą sobie jakiegoś grzyba.
1: Aha.
0: Ale chcieliby, żeby on jeszcze sobie trochę podrósł, więc ustawiają kartkę z napisem rezerwacja. Widziałam coś takiego dzisiaj w internecie i okazało się, słuchajcie, że to działa, że następnego dnia ten chłop przyszedł do lasu z powrotem. I grzyb niezerwany, i kartka leży, i normalnie sobie wtedy ściął elegancko, tak jak trzeba.
1: Działa.
0: Działa.
1: Działa, widzisz. To muszę tego samego spróbować z leżakiem na basenie na All Inclusive.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
2: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
1: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: RMF Max we Włocławku. No taki piątunio, bardzo ładny i bardzo ładna sobota i niedziela. Będzie w sobotę nawet 27, ale dosyć spokojne temperatury. Nie widzę deszczu. Poniedziałek bardzo słoneczny dla regionu, 33. Uspokoi się temperatura i deszcz ma pojawić się we wtorek, a później dalsza część tygodnia to już wartości nawet 30. Według synoptyków na dzień dzisiejszy bardzo gorący weekend następny, ale ten będzie spokojny, więc jak macie ochotę poczylautować, odpocząć, to jest właśnie ten czas pod goście RMF Max we Włocławku.
5: Tra-la-la-la, jestem ciągle niewyspany i nie będę udawał, że jest inaczej.
6: Chciałem, że to będzie jakaś rymowanka, ale otóż nie.
5: Nie, po prostu.
6: Nie udało się tym razem.
5: Losowe dźwięki, wiesz.
6: No, na pewno są tacy, którzy mogą się z tym utożsamić, więc pozdrawiamy was. Cieplutko, a nawet gorąco.
5: Ja też.
7: Max!
6: Justyna Borycka.
5: Ja.
6: Michał Siwek to jest. Kanał nadawczy z wami do 20:00.

0: Ed Sheeran i Martin Garrix Repeated w RMF Max. Przyznam szczerze, że wyobrażam sobie ich koncert na ogródku działkowym. Byłoby to mega urocze i chciałabym się znaleźć na takiej imprezie kiedyś.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran na Rodosie?
0: Tak. Podoba pomiędzy pomidorkami to. Malinowymi, a ogórkami gruntowymi. Totalnie to widzę.
1: Ale to są w ogóle równe fajne chłopaki, takie bardzo swoiskie. Fajne. Ja myślę, że oni by się tam też odnaleźli.
0: Totalnie tak.
1: A ja sobie wyobrażam Eda Sheerana w takich żółtych kaloszach.
0: Pięknie by wyglądał, absolutnie. My tak o tych ogródkach działkowych pomyśleliśmy nie bez powodu, bo nowa odsłona projektu Enklawa przed nami. Poznaliśmy już dwa pierwsze numery, teraz czas na Sokoła z premierowym kawałkiem Pogwarzymy.
1: No to posłuchajcie nowego Sokoła.

Klasyczny small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Samba w RMF Max. Bawimy się i bawimy się tym razem w kolejną zabawę pod hasłem Temperatura.
1: Tak jest, bo chcielibyśmy wiedzieć, jak u was z tą temperaturą jest, w sensie ile macie tam na tym wskaźniku temperaturowym. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, możecie też wysłać zdjęcie albo napisać, co teraz robicie. Wybierzemy sobie jedno zgłoszenie i będziemy próbować zgadnąć, skąd nas słuchacie.
0: Czyli dwie informacje. Co robicie i jaka u was... Temperatura!
1: Messenger RMF Max. Dajcie znać!
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: czekalni listy Hop Bands, Trends, Daddy, czeka na wasze wakacyjne głosy pod rmfax.pl dla mega nowości I Like.
1: Hop Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: James Blunt pięknie gra w RMF Max, a nam się na Messengerze zarysowała piękna mapa Polski pogodowa z różną temperaturą. U Doroty akurat lato 25 stopni, takie całkiem przyjemne. Dorota, co teraz robisz?
1: Oderwaliście mnie od pracy kolejnej. Aha. Dzisiaj.
2: Nie ma za co.
0: Dokładnie. Nie ma za co, słuchaj Dorota, ale my dzwonimy w takiej sprawie, żeby spróbować zgadnąć, gdzie ty jesteś. W sensie, w którym mieście, gdzieś w której części Polski mniej więcej. Zadamy serię pytań, będziemy mieli na to 90 sekund. Jak nam się uda, to fajnie, a jak nie, to też fajnie. Jakby po prostu zabawa. Co ty na to?
2: Ja się obawiam, że to się skończy naszą spektakularną klęską. Justyna w nas wierzy, ale no zobaczymy, jak to będzie.
0: O, widzę, że mapy sobie odpaliłeś tutaj.
2: Ty musisz donosić na mnie.
0: Nie,
2: ja chciałam na mądrego wyjść.
0: Dobrze, no trzeba sobie przypomnieć różne miasta. Okej, no to jesteśmy gotowi, żeby zacząć. Odpalamy zegar.
2: Tak, już odpalamy.
0: No,
2: Boże,
0: no.
2: Czekaj. Dobra, no to 3, 2, 1, czas start.
0: Dorota, daleko masz nad morze? Ile czasu mniej więcej jedziesz nad morze?
1: 2 godziny.
2: A jak 2 godziny. Wyglądasz za okno, to co widzisz?
1: Drzewo.
0: To może być
1: właśnie
0: każde miejsce. Okej. A jakbyś miała powiedzieć, czy zazwyczaj w mieście, w którym mieszkasz, jest tak ciepło, czy raczej chłodne to są rejony?
1: Średnie, dość ciepłe.
2: A bliżej masz do wschodniej czy zachodniej granicy Polski?
1: Dobre pytanie. Jestem prawie po środku.
0: Okej.
2: Okay. Dobra.
0: A do autostrady A1 masz blisko?
1: Kawałeczek mam.
0: Okej.
2: Okay. Ale czyli mieszkasz tak na wsi centrum, czy w mieście?
1: Jeszcze raz?
2: Na wsi czy w mieście mieszkasz?
1: Mieście.
0: Czy to jest miasto dość takie duże? Dość duże. Okej, okay, dobra. To ja strzelam, bo mamy mało czasu. Czy to jest na przykład Toruń?
1: Niestety nie.
0: Michał, ratuj honor.
2: Grudziądz.
0: Nasz.
1: Niestety nie.
0: Włocławek.
1: No nie.
2: Bydgoszcz!
1: Bydgoszcz!
2: Naprawdę?
1: Tak? Tak.
2: Nie, żartujesz sobie.
0: Ale ekstra. I ale wiem, to że był... przed czasem zgadliśmy. Super.
2: Brawo, zgadliśmy. Przysięgam wam, że to był strzał rozpaczy.
0: Tak.
2: Nie wierzyłem, że trafię, ale trafiłem. Boże, muszę zagrać dzisiaj chyba w jakąś grę.
0: No to fajnie. Pozdrawiamy Bydgoszcz. Dorota, do ciebie leci za udział w zabawie zestaw gadżetów od RMF Max. Jeszcze na wakacje na pewno się przyda.

0: Ale ta Rihanna ma po prostu parę w głosie, to jest to. Taka para, w sensie, że siła, nie że para, bo gorąco jest.
1: No tak, bo taką parę to też mamy u nas. Są też takie pary złożone z drużyn, które walczą o awans do europejskich pucharów. I Jaga gra z Rangersami, 2-1 wygrywa. Lech z Klaksvik 0-0, a Raków z Hammarby 0-0.
0: No to jak chcecie być na bieżąco, to sprawdźcie jeszcze, co się będzie działo w pogodzie za chwilę.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert wyprzeda.

niebieskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie

kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: RMF Max we Włocławku, no taki piątunio bardzo ładny i bardzo ładna sobota i niedziela. Będzie w sobotę nawet 27, ale dosyć spokojnie temperatury, nie widzę deszczu. Poniedziałek bardzo słoneczny dla regionu, 33. Uspokoi się temperatura i deszcz ma pojawić się we wtorek, a później dalsza część tygodnia to już wartości nawet 30. Według synoptyków na dzień dzisiejszy bardzo gorący weekend następny, ale ten będzie spokojny, więc jak macie ochotę poczylautować, odpocząć, to jest właśnie ten czas. Pod goście RMF Max we Włocławku.

usłyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: U Alexa Warrena chyba dobra impreza tam, słyszę w tle.
1: No, no, zaprosił nas na Passengerze. Piosenka pod tytułem Passenger, to taki głupi żart.
0: Fajny, podoba mi się, głupi. Spoko jest.
1: Tak? No. No dobra. A dobrze, że koniec, bo takie żarty to nic dobrego już nie zwiastują. Zaraz Graba i Hobbens Extra.
0: Teraz też sprawdzimy, co się dzieje na mieście w Tour de Clubie, a my słyszymy się niebawem. Justyna Borycka.
1: Michał Siwek.
0: Pa!
2: No to kolejny pomysł w Tour de Clubie we Wrocławku. Dzisiaj mamy 6 dzień sierpnia, dzisiaj mamy czwartek. Mam dla was kilka propozycji, z których warto by było skorzystać i których po prostu, przy których można by było się zabawić. Kultura zaprasza. Tak jest we Wrocławku na Starodębskiej 3. Grałem w piątek i w sobotę. Taneczne bity pojawiają się po godzinie 22. No to teraz lecimy na piknik. Piknik charytatywny. O 20 potańcówka z DJ-em, a wcześniej o 14 na lotnisku Kruszyn. Duża ilość atrakcji. Każda złotówka ma znaczenie. Gramy dla Artura. To piknik charytatywny. No i atrakcji rzeczywiście, co nie miara. No to jeszcze wskakuje do klubu Żar. Tutaj żar leje się z nieba, muzyczny. Także klub Żar zaprasza we Wrocławku na Ogniową. No i mamy Moonlight. Mamy DJ-a Bosego, który pogrywa w sobotni wieczór. Dobra mieszanka. Będzie disco, będzie pop i będzie R&B. R&B grane w najbliższy sobotni wieczór. No chyba, że macie ochotę na potańcówkę w Zdrojowym 7 sierpnia. Jutro DJ Daga zapraszają do amfiteatru. Wieniec, Zdrój, Uzdrowisko. Będzie tańcowane.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiadomo, że nie.

0: A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: 92 FM.
1: Cześć, to ja, wasz odkrywca skarbów muzycznych oczywiście, no i dzisiaj wykopałem nowość od PZ-a. Będzie premierowo jeszcze w tej godzinie. Przemek Grabowski z wami na wakacjach w RMF Max. Sprawdzamy dziesiątkę letnich hiciorów. Będą fajne nowości, a zestawienie otwierają Bibi Rexa i David Guetta. Znów razem w numerze Sergeos.
0: RMF Max. Ten numer 10.

0: Mamy dla was nowości i jest kolejny numer, który trzeba obowiązkowo dodać do playlisty na wakacje. To Josh Baker. Jego mega hicior My Place czeka na wasze wakacyjne głosy na rmfmax.pl. Może jutro. Na starcie weekendu będzie już wśród najlepszych. A na 9 dzisiaj mistrz Melancholy. To Somber wraca w numerze My Body Isn't Ready.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. 9.

Salzburg, piękne miasto w Austrii i tam sobie mieszka ten koleżka. To Birmeo, nasza kolejna taneczna nowość, jego Fly High. Teraz Alesso, który ostatnio spędzał czas we Włoszech, już chyba skończył swój miesiąc miodowy. Tak, Alesso powiedział tak, a na weselu nad jeziorem Como były gwiazdy, może nawet One Republic z całą ekipą. Tutaj Alesso i One Republic, ich In Your Eyes czekają na wasze głosy teraz. Nowość w RMF Max.

0: Święty numer na Before i w ogóle na każde wakacyjne party. Disco klasyk w nowej wersji, Ring My Bell, zrobił to Aicz. To 7 dzisiaj na liście Hot Bands. A co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać, bo będziemy mieszać od 21. Zapraszam wszystkich na Max Party. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę męskie granie i soczyste house wróci na liście Hot Bands Sony Fodera.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
12: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
11: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
12: Przykłady?
11: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
12: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
11: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
12: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
13: Yeah!

0: sportowo dzięki Matsuoka, dealerowi marki Omoda we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 121.
1: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
6: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: Czy ktoś szuka może ogrodnika, no to można do niego zadzwonić, może będzie miał trochę wolnego czasu. Ogród to jego druga miłość, a pierwsza to oczywiście muzyka. Kiedyś hip-hop i rapsy, dzisiaj house'y. Sony Fodera zaskakuje w numerze Let Me Be In Your Arms. Tylko dlaczego tak długo musi czekać na swój debiut w zestawieniu? Może uda się właśnie jutro, głosujecie na rmfmax.pl. Za to swoje miejsce ma Kid Laroi. Otwiera pierwszą piątkę gościnnie Kelani, Girls.
1: RMF Max 5, numer 5.

0: Idealny kawałek na złotą godzinę, gdy zachodzi pięknie słońce. No takie momenty jeszcze przed nami. Wiz the MC po sukcesie Show Me Love, Show Me Love, Show Me Love wraca w numerze Falling Stars i czeka na wasze głosy. Przed nami nowa jedynka, no i obiecana premiera od PZ-a, słuchajcie. Bez nas nie zaczną. PZ przed wami, a pierwszą trójkę otwiera Axwell, coraz wyżej, coraz bliżej jedynki. Jego Whatever Turns You On.
1: RMF Max. RMF Max. 3 numer.

0: Aj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: Pozamiatał, tak mi się wydaje. Pozamiatał czy nie? Chyba tak. PZ, nasza premiera tego tygodnia. Bez nas nie zaczną. I oczywiście bez was nie będzie miał szybkiego debiutu w zestawieniu rmfmax.pl. Na trzecim w czwartek Axwell i jego roztańczone Whatever Turns You On. Na drugim Hurzel i Ultra na T, Moving to the Sun. Kogo tutaj brakuje w tej układance? Na miejsce pierwsze listy Hop Bands wraca Lumix, najszybszy numer w zestawieniu dzisiaj. Nowa jedynka, Self Aware.
2: One.

0: Jest moc i więcej takiej energii już za kilka minut. Startujemy Max Party, Lumix, jego SVE. To nowa jedynka listy Hop Bands. Zostańcie z RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na kolejny Tour de Club i to nie tylko żar z nieba i słońce, ale także słoneczne hity i dobre granie w klubie Żar. To propozycja na najbliższą sobotę. Mamy promocję także do godziny 22. A propos klubu Żar we Wrocławku na Ogniowej 7, w Żarze 8 sierpnia Moonlight. Taka impreza, disco, pop i R&B. Dobra mieszanka od DJ-a Bosego, który specjalistem jest od takich sobotnych brzmień. A wszystko w klubie Żar. Oczywiście w najbliższą sobotę. W kolejce także Retro Party, będzie duża i wspomnę nie tylko na zdjęciach, ale także muzycznych. Kultura Wrocławek. Wrocławek. Oczywiście kolejna miejscówka, która będzie grała dla Was w piątek i w sobotę i także wakacyjne party szykuje się w najbliższy weekend. Skorzystajcie koniecznie. Potańcówka w Zdrojowym 7 sierpnia. Propozycja na piątek 17.20 DJ Daga. Uzdrowisko Wieniec Zdrój na amfiteatrze. Będzie potańcowywane. Będzie można obracać się w parach, a zrobić to już w piątek od 17.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
14: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.

idealnie nam to tutaj wleciało na starcie wieczoru z RMF Max. To Kygo i jego Save My Love. Witajcie po 21 na wakacjach, na imprezie, na Max Party. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. Mamy nowości, mamy też klasyki. Tutaj Eryk Prydz, który lata temu wybił się przy remiksie Call On Me.

I ciekawe, jak tam pójdą nowe biznesy. Britney Spears, tutaj jej womanizer. Britney chciałaby teraz sprzedawać pachnące świece i mydełka. Chcielibyście się tak namydlić takim mydełkiem. Chciałbym cię mydlić mydełkiem Britney Spears. Zostańcie z RMF Max w naszym kolejnym secie. Łysy na imprezie. Wróci Pitbull, będzie też świeży beat od White'a.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
7: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
8: I o czym teraz myślisz?
9: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: I po reklamie.

To coś, to tytuł tego czegoś. White Palar, Vivi Simon, Mercury czekają na wasze wakacyjne głosy. rmfmax.pl. A kolejny set otwieramy klasykiem, przy którym można mieć ciarki. Kawałek, który doczekał się wielu remiksów, to Tokas Miracle. Były też takie przedłużone wersje, prawie 10-minutowe, ale no już nie przesadzajmy. Tak to leci, zróbcie głośniej. Fragma w RMF Max.

Dobre klubowe bity, tutaj Dub Dogs w numerze How Does It Feel w naszym wakacyjnym Max Party. Mamy też trochę wakacyjnej statystyki. Okazuje się, że coraz więcej turystów wybiera slow travel, takie wolniejsze podróżowanie z dłuższym pobytem w jednym miejscu zamiast codziennego zwiedzania. No chcemy sobie po prostu poleżeć, usiąść i nic nie robić. No to proszę sobie usiąść, ewentualnie trochę potańczyć razem z nami, bo kolejny set otwieramy nowością. Ina w RMF Max, jej Morenito.

0: Najpiękniejszej dziewczynie w Alabamie, tak 10 na 10, czyli Alabama 10, Alabama 10. To nasz amerykański import Moonlight i Fort of RMF Max. Nie kończymy tej imprezy, my tu się dopiero rozkręcamy i rozpędzamy. Za chwilę DJ Goya, Jason Derulo, Michiko, Latino. Wrócimy też z nowością od projektu Jubel.
1: Czwartek, czwartunio, no to co, lecimy na kluby, czy czekamy do jutra albo do pojutrza i bawimy się wtedy na grubych koncertach Anemy, może Lake Vibe, Wełku, może przyjedziecie do Poznania na Niewalda i Mikro, a może Błysk nad Wisłą, no właśnie, a może do Ostródy królewskie śpiewanie, ale to w niedzielę 9 sierpnia. No to przy czwartku także można sobie potańcować i gdzieś tam tupnąć nóżką, zresztą pod Gołem jemem duża ilość fajnych rzeczy. Kazimierz Dolny cały czas bardzo zachwyca, odlotowe kino na zamku, dzisiaj Mary Komasa, Sister, taki plan na dzisiejszy czwartek, no i tak jak wspomniałem, w weekend także bardzo dużo, jeżeli chodzi o fajne plany, no to albo plaża Patelnia w sobotę, koncert Bajera, może Max zaprosi was na Śląsk na koniec sierpnia na BDS-a, Alana Walkera i DJ Snake'a, bo tutaj duża ilość nazwisk na Fire Festival, albo jak macie ochotę już jutro pojawić się na piątkowych wydarzeniach koncertowych, to mamy Erste Letnie Brzmienia na Służewcu w Warszawie, Vito Bambino, Kaśka Schacka i Mrozu, koncerty jutro w piątek i pojutrze w sobotę, korzystajcie.
2: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
5: Gratulacje!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak już wykonam.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: I po reklamie.

Robin Schulz to DJ, który już nie pamięta, co to zima. Przed chwilą jego nowość Better Times, bo jak robi się chłodniej, to on ucieka tam, gdzie akurat jest lato na świecie, gdzie plaża, ciepła woda i palmy. Jego muzyka jest właśnie taka plażowa prawie za każdym razem. Witajcie niekoniecznie na plaży, ale na imprezie. To jest wakacyjne Max Party, Przemek Grybowski i DJ Sopran z wami. I kolejny set otwieramy nowością Jubel Szwecja, ich Ocean House.

0: ostatni dzień lata, ale to nie dzisiaj, chociaż no dzisiaj już trochę chłodniej w końcu w wielu miejscach. Te nowości Gibbs, Ego i For Money, a w kolejnym secie w Max Party za chwilę Avicii i jeden z jego największych klasyków. Kiedy słyszycie Avicii, to który kawałek przychodzi wam do głowy? Na pewno Wake Me Up, na pewno Hey Brother, na pewno obowiązkowo Levels, ale też Waiting for Love. Zagramy to za chwilę. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

Ania Dąbrowska, ale w jakim fajnym remiksie. Zrobił to DJ Gromi, który jak nie miksuje, nie występuje, to pewnie też czasami wsiada na rower. A wiecie, że wakacje rowerowe wciąż zyskują na popularności, bo pozwalają zobaczyć miejsca niedostępne dla samochodów. Polecam. Jest piękny świat poza drogami i autostradami. No to dla wszystkich, których bolą nogi i tylna część ciała po dzisiejszych szaleństwach, na rowerze Kaigo w naszym kolejnym secie w RMF Max. Take me

Repeat it. Tak pięknie na wakacjach. Ed Sheeran i Martin Garrix. Przygotujmy się na chwilową, dłuższą nieco nieobecność Eda Sheerana, bo po ostatniej trasie, po wielu sukcesach dookoła świata, Ed Sheeran postanowił odetchnąć. Trochę się odciąć od tego całego szaleństwa i spędzić trochę więcej czasu z rodziną, ale na pewno jeszcze wróci i będzie zaskakiwał. Teraz w RMF Max Miley Cyrus w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście, Flowers. No i za chwilę nasza jedynka listy Hot Bands, Lumix i Self Aware.

0: daj mi znać.
1: Piękny Cymsu zamyka nasz kolejny set w Max Party. Odwiedził ostatnio RMF Max, co szykuje na najbliższe dni, tygodnie. Sprawdzicie na naszym Instagramie. Oskar Cyms był tu niedługo, a teraz mega petarda tego lata. Alan Walker też nie może się doczekać powrotu. Gdzie? No do nas, do Polski, bo przyznał, że jego występ w Łodzi był jednym z najlepszych i najgłośniejszych w trakcie ostatniej trasy. A tutaj też jest głośno. Alan Walker i Ava Max, kolejna nowość. Fate.

Kiedyś grupa Ramone, później zaśpiewała to Anna na Club, niezapomniany hicior, Supergirl i jeszcze w remiksie DJ-a Antonio. Witajcie w czwartek po 23. Jesteśmy na wakacjach, jesteście na imprezie razem z nami Przemek Grabowski, DJ Sopran i kolejna nowość, taki viral z Niemiec. No to posłuchajmy, co ich tam kręci i kto ich kręci. To Kitsch Creek i Blumengarten i Shirin David i jeszcze Skepta w numerze Good Genug. To kawałek, który trafia do listy Hopbenzi. Czeka na wasze głosy.

Na szeroką wodę to nasza Roxy i Faust wieczorowo w RMF Max. Nie wiem, czy u was widać niebo, czy akurat pojawiło się trochę chmur i może pada, może burze, ale RMF Max przypomina, że to właśnie w sierpniu przypada maksimum roju Perseidów, jednego z najbardziej efektownych deszczów meteorów w roku. Po prostu takie, wiecie, no spadające gwiazdy. A jak spada, trzeba pomyśleć o życzenie, niech się spełni. Denzel otwiera nasz kolejny set w trakcie patrzenia w niebo. Pump it up. Don't you know, pump it up. No wszyscy to chyba znają.

Kuban i Zalia z RMF Max na wakacjach. Słuchajcie, właśnie, kto na wakacjach. Czekamy na kartki pocztowe, takie zwykłe, wypisane ręcznie i z polizanym znaczkiem. Nawet jeżeli nigdzie nie wyjeżdżacie, to proszę wysłać. Będą pozdrowienia. Czekam, kto jutro będzie na poczcie. Dla wszystkich odważnych nasza kolejna klubowa mega nowość. Swedish House Mafia, to jest ich lato. Po sukcesach solo wracają także w trójkę, a w nowym numerze śpiewa dla nich Rykeli. Zróbcie głośniej, bo to jeden z najfajniejszych klubowych numerów ostatnio w RMF Max. Happiness is so sad.

Hajdaj, Shakira i Burna Boy, hit tych wakacji w RMF Max. Teraz Alok, który zrobił numer z Jennifer Lopez. Wiecie, jak zaczynała Jennifer? Jako tancerka, dlatego ma te kocie ruchy i czuje oczywiście beat. No i była pierwszą latynoską aktorką, która zarobiła ponad $1 000 000 za rolę filmową. Tańczy, występuje i śpiewa.

0: szczęście to wszędzie jest tłoch.
1: Dawno tutaj nie było Tako Nofide. Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi. Dziękujemy za dzisiejsze Max Party. Wracamy do was jutro, otwieramy weekend kolejny na wakacjach. Jeszcze nam tego czasu zostało. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać, także SMS-owo na 3001. Może coś jutro wmiksujemy. Będą nowości, będą klasyki. Życzymy wam kolorowych snów. Przemek Grobowski i DJ Sopran. Do jutra, cześć!

0: na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.